0: To jest Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą o nowych salach, planach szkoły na najbliższe miesiące oraz o nowych inicjatywach. Co nam zdradziła? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradiu Inowrocław, a wraz ze mną tradycyjnie pani dyrektor Akademii Szkolnictwa, pani Halina Peta. Dzień dobry, pani dyrektor.
4: Dzień dobry, witam.
3: Pani dyrektor, spotykamy się po tym miesiącu, nawet dwóch miesiącach obiecanych, no bo się co chwila coś dzieje tutaj w regionie. W Akademii Szkolnictwa. Co dzisiaj na ten, można powiedzieć, już wiosenny, ale też już czasami letni czas, bo jak słońce przygrzeje, to naprawdę jest ciepło, jest największym atutem Akademii Szkolnictwa. Co się zmieniło przez te kilka miesięcy? Bo słyszałem, że się zmieniło parę rzeczy.
4: Trochę się zmieniło na wyniki jednego konkursu, właściwie dwóch konkursów. Jeszcze czekamy do końca kwietnia. Mam nadzieję, że niebawem będą znane. To, co już na pewno mogę powiedzieć, co będzie atrakcją dla obecnych absolwentów klas ósmych, jak również do uczniów naszej szkoły, wprowadzamy innowację pedagogiczną polegającą na tym, że uczniowie naszej szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy i będą przygotowani do wykonywania mobilnych zawodów, czyli każdy zawód ma już opracowany program nauczania, także będą kucharze, fryzjerze, każdy zawód praktycznie będzie wiedział, w jaki sposób po ukończeniu szkoły rozkręcić swój własny biznes w formie mobilnej. Nie wszystkim pasuje właśnie na sposób, na miejsce zamieszkania, wykonywania pracy stałej, albo nie ma takiej pracy, albo akurat no nie każdy w danym momencie na coś takiego gotowy. Będzie przygotowany do wykonywania mobilnego zawodu i to się wiąże też, że uczniowie naszej szkoły po ukończeniu szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy.
3: Także duża innowacja.
4: Duża innowacja, też duża potrzeba, bo sądzę, czasy są jakie są i trzeba wychodzić frontem do klienta i sądzę, że mobilne zawody to są zawody przyszłości i trzeba w tym kierunku iść i inwestować.
3: No widzę cały czas tutaj z przytupem, co chwila jakieś zmiany się dzieją, co chwila coś się dzieje. Pani dyrektor, które sale w ostatnich kilku miesiącach znacząco się zmieniły? Pani dyrektor, te zmiany w naszych salach w Akademii Szkolnictwa, co się z nimi wiąże?
4: No przybyła teraz, już jest na 99-10% gotowa świetlica do terapii dla uczniów, wyposażona w profesjonalny sprzęt. Tam będzie praca pedagoga, psychologa, także uczniowie będą mieli oprócz fachowej opieki takie merytoryczne ze strony nauczycieli, także bardzo profesjonalne i komfortowe wyposażenie i sądzę, że to bardzo będzie sprzyjało wyciszeniu uczniów i rozwojowi psychicznemu, emocjonalnemu, także w tym kierunku już naprawdę bardzo ładne, nowoczesne pomieszczenie.
3: A tobie, pani jako pani dyrektor, na czym najbardziej zależy? Na tym rozwoju, na tych wynikach szkoły, czy właśnie na tej atmosferze takiej swobodnej, która no króluje w tej szkole?
4: Wszystko jest ważne, ale nie ma wyników, nie ma klimatu szkoły, bez dobrej atmosfery szkoły. Właściwe stosunki międzyludzkie są podstawą do sukcesu, do rozwoju, a przede wszystkim wydaje mi się, że to jest inwestycja w przyszłość. Uczeń, który jest stabilny emocjonalnie, który po prostu to potrafimy się wtedy dobrze uczyć, rozwijać, bo to jest baza. Nawet jak nam się wydaje, że uczniowie mają tam gorsze wyniki i tak dalej, nie zawsze wyniki są miarą sukcesu ucznia. Czasami warto zainwestować w jego rozwój emocjonalny, bo to jest baza na przyszłość. Wiedzę zawsze można uzupełnić. Tak jest moje zdanie. Na pewno jest klimat, atmosfera, dobre wyniki w nauce, ale wyniki nie są najważniejsze. Takie moje zdanie było, jest i będzie.
3: Wszystko się składa w jedną całość. Jest kilka czynników, żeby to wszystko, jak to się mówi, wyszło na plus tej edukacji. Ale atmosfera i uczniowie, te szkoły są też ważni. Pani dyrektor, na co stawia Akademia Szkolnictwa w najbliższym czasie?
4: Ja tylko na rozwój. Czekamy teraz na wyniki bardzo ważnych konkursów. Jeden kompas młodego Obywatela, Kompas, to jest projekt ministerialny. Drugi też projekt jest Profesjonalna Szkoła Roku. No czekamy na wyniki, no jestem sama ciekawa. Ale na pewno będziemy tutaj stawiali w przypadku Kompasu Młodego Obywatela na tradycję, na zdrową żywność, na... I to trochę to w kierunku edukacji prozdrowotnej, ale także głównie w kierunku zwiększenia świadomości ucznia. Co jemy, na co zwracać uwagę w naszym codziennym menu, żeby to uczniowie sami widzą. Teraz właśnie inwestujemy w bardzo rodzime rasy, rodzime produkty i sami zauważają, że ten smak mięsa jest trochę inny niż ten, do którego są przyzwyczajeni. Także w tym kierunku idziemy, takie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
3: To na różnych szczeblach się rozwijamy, cały czas słyszę.
4: No nie ma innego wyjścia. Jest kilka zawodów i każdy zawód musi mieć swoją ścieżkę rozwoju i w miarę możliwości, w miarę ogłaszania konkursu, programu staramy się w nich uczestniczyć, żeby uczniowie w każdym zawodzie mieli swoją ścieżkę rozwoju.
3: Pani dyrektor, a co naszą tutaj placówkę Akademii Szkolnictwa wyróżnia, no na tle innych mamy licea, technika, też szkoły zawodowe?
4: A nie mi o tym mówi, to jest już sprawa organu prowadzącego, sprawa opinii, ale moim zdaniem sam fakt, że uzyskaliśmy ten tytuł Orła Edukacji, który się uzyskuje na podstawie opinii uczniów, opinii rodziców, świadczy o tym, że opinia o szkole jest bardzo dobra. A co za tym idzie, codzienna praca, jaka jest w szkole, zostaje przez uczniów, rodziców doceniona. I to jest właściwie taki wykładnik, bo nie mi mówić o sprawy z innymi szkołami. Każda szkoła ma swoją ścieżkę rozwoju, jaką sobie organ prowadzący, jaką sobie dyrekcja brała. Jeżeli wiedzą, że to jest ta ścieżka rozwoju, to wszystkim życzę powodzenia, jak to się rozwija, tak jak czuję to w sercu.
3: A które kierunki kształcenia dzisiaj są najpopularniejsze w tej szkole? No pani takim okiem pedagoga.
4: Tak, patrząc Pana Boże, to no, na pewno fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik, stolarz, sprzedawca. Tak mówię, tak w kolejności tutaj, jakie jest i to co roku się powtarza. Co roku się powtarza, ale teraz są, jak mamy już te nowoczesne pracownie, może więcej elektryków będzie, bo to było zawsze najmniejszy napęd był na kierunki właśnie elektryczne. Sądzę, że teraz, jak mamy tą nowoczesną pracownię, to się przełoży na lepszy nabór.
3: To co chwila widzimy tutaj, cały czas do przodu mkniemy.
4: Tak jest w każdej szkole, sądzę. Jest w każdej szkole, każdy na miarę swoich możliwości i pomysłów robi to, co może. I tak wszystkim życzę, żeby tak każdy się w tym wszystkim realizował, tak jak my, bo to nas cieszy, że coś się dzieje i mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie pójdzie. To, co mogę na koniec, może nie na koniec, ale...
3: Jeszcze się nie rozstajemy, spokojnie.
4: Po prostu tak postanowiłam opisać to, co dotąd było w tej szkole robione i taką małą, wydać niewielką publikację. Każdy dzień jest nową lekcją. Bo tak faktycznie jest. Nigdy nie wiemy, co nam przyniesie kolejny dzień i z każdego dnia wyciągamy wiedzę i naukę, co robi dalej. Także mam nadzieję, że to będzie taka dosyć przyjemna lektura dla osób, które rozpoczynają pracę w kadrze kierowniczej szkoły, jak również dla tych, którzy chcą podpatrzeć, pomyśleć, jak to można codzienny dzień trochę zmienić w oparciu o obserwacje otoczenia.
3: A ile czasu Pani zajęło pisanie tego?
4: Ja wiem, gdzieś około miesiąca.
3: Ile stron?
4: Tak się jest, niewiele, tam 50 stron, to jest tam niewiele, ale to nie chodzi o ile stron, chodzi o takie podzielenie się swoimi takimi przemyśleniami. No i tak postanowiłam i tak zrobiłam.
3: A co Pani okiem pedagoga, ile Pani już lat jest w branży, że tak powiem?
4: No prawie tyle, ile żyję, czyli 50 lat jestem w branży, czyli przeżyłam już różne reformy, różne tutaj nowości edukacyjne i z każdej reformy coś wynika. Nie wszystko nam się podobało, wszystko zawsze jest, gdzieś prawda jest pośrodku, ale ważne, żeby z każdej reformy, z każdego pomysłu tutaj rozwoju edukacji wybrać to, co jest dla nas najlepsze i co z tego skorzystać.
3: Pani dyrektor, tutaj widzimy lata doświadczeń, nawet dekady doświadczeń. Czy było coś, co Pani zaskoczyło? Ile tu Pani już jest w tej placówce w Akademii Szkolnictwa?
4: No to już jesteśmy 13 rok.
3: W tym miejscu?
4: Tak. co zaskoczyło? No do co chwili co zaskakuje? Tak, tytuł tej publikacji, każdy dzień jest nową lekcją i nigdy nie wiemy, co nam przyniesie. Starczy, że przyjdzie inny skład uczniów do szkoły i już musimy z tego wyciągać wnioski, już musimy się dostosować. Każde nowe pokolenie, co rozpoczyna szkoły, jest innym pokoleniem. I musimy też brać pod uwagę ich zachowania, ich doświadczenia, jakie mają. To musimy modyfikować nasz sposób podejścia do ucznia. To jest wszystko jest bardzo ruchome. Tutaj nie ma statystyki i to, co kocham, że tu się ciągle coś dzieje i ja bym nie umiała pracować tak za biurkiem typowo i dokumenty wypełniać. To byłabym chora chyba. Musi się coś dziać, żeby się rozwijać.
3: Czyli mamy podobne charaktery. Jak jeden, dwa dni się nic nie dzieje, to już nerwówka.
4: Tak, dokładnie.
3: A jak nasza placówka przygotowuje młodych ludzi na te realia rynku? No bo wiadomo, dzisiaj z poszukiwaniem pracy jest trudno. Niektórzy ludzie wysyłają 200, ostatnio widziałem taki wynik 200, 250 CV i nic nie dostaje. Nikt z nich nie dostaje odpowiedzi, a może dwie, trzy odpowiedzi, no że się nie dostali. Jak pani to postrzega?
4: No to jest zupełnie inaczej. Co roku mieliśmy tak od 2 lata wstecz. Po kilkanaście, czasami po kilkadziesiąt podań. W tej chwili nie mam ani jednego podania o pracę, czyli w kierunku nauczycielskim to zupełnie wygląda inaczej. Na pewno brak nauczycieli do pracy i też szukam w niektórych tutaj przedmiotach, ale w każdym razie jest na pewno brak nauczycieli do pracy, o czym świadczy brak podań, co było kilka lat temu jeszcze nie do pomyślenia.
3: Czyli można powiedzieć, w niedobrym kierunku to cały czas zmierza.
4: No na pewno nie jest na tyle atrakcyjny zawód nauczyciela, żeby byłoby kilku chętnych na jedno miejsce, jak to drzewiej bywało, że tak powiem.
3: Może te właśnie płace ich zniechęcają, no bo się mówi, że o Jezu, nauczyciel tak mało zarabia czasami, a niektórzy mówią, że wręcz przeciwnie.
4: No jak ktoś idzie w tej branży, to powiem szczerze, do zawodu nauczyciela nie przychodzi się dla pieniędzy, to jest stara prawda jak świat. To musi być pasja, bo wtedy się człowiek realizuje, chociaż nie ukrywam, wynagrodzenie jest bardzo ważne, to jest podstawa naszej egzystencji i nigdy te płace nie były za wysokie, a mimo wszystko to się wszystko rozwijało. W tej chwili widzimy, że pomimo zapowiadanych podwyżek i tak dalej, nie ma zbyt wielu chętnych do pracy w tym zawodzie. To jest taka największa bolączka na chwilę obecną. To chyba potwierdza nauczyciele, dyrektorzy wielu szkół, że w tym kierunku jest taki trend, że brak nauczycieli do pracy.
3: A z kim Akademia Szkolnictwa współpracuje cyklicznie? Z jakimi firmami, pracowniami?
4: Współpracujemy z naszymi pracodawcami, którzy właśnie, którzy nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy z dużymi firmami, takie jak Barbara Loik, czy firma Imago, czy Autostyl, tutaj, gdzie mamy bardzo wysoko wykwalifikowane, wyposażone zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalne tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago no, to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty, trochę łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
3: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
4: Zdarza się.
3: Bardzo też tak. Czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
4: Póki co sobie radzę.
3: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam zdrąbka z tajemnicy zdradzić?
4: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przypada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe sale, ambitne plany i sporo ciekawych wydarzeń przed uczniami Akademii Szkolnictwa. O tym wszystkim rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą. Co usłyszeliśmy? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradio Inowrocław.
4: Zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalny tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago, no to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty. Trochę łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
3: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
4: Zdarza się.
3: Bardzo dobrze. Też tak, czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
4: Póki co sobie radzę.
3: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
4: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawny lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przypada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek, aż po współczesną szkołę. Udało nam się zrobić stare zdjęcia, wywiady, także taka lekcja historii. Historia zatoczyła koło ducha dzisiaj 50 lat, są też tam dzisiaj, w tym roku 50 lat. Stąd też pomysł był na to, żeby to uwiecznić taką, że no to w tym filmie słychać właśnie takie smętne wypowiedzi. No teraz już tylko wszystko do wyburzenia, już nic nie pozostanie po tej naszej fabryce, ale okazuje się, że nie, że w te mury tchnęło nowe życie. I mam nadzieję, że tak będzie.
3: A stary budynek, gdzie się mieścił?
4: Tutaj, gdzie jest szkoła.
3: Tutaj cały czas w tym samym miejscu.
4: Tak, zobacz, ten film pięknie pokazuje, jaka zaszła transformacja tych budynków, tych sal, pomieszczeń. I to trochę takie sentymentalna podróż, ale z dobrym happy endem.
3: Ale to musimy obejrzeć. No
4: nie ma innego wyjścia.
3: A ja bukietu nie wziąłem na tę rocznicę i co teraz?
4: Nie, to jest błąd.
3: Muszę iść do kwiaciarni szybko i nadrobić zaległości.
4: Przynajmniej do kwiaciarni.
3: Dwa kupię teraz.
4: No, przynajmniej.
3: Pani dyrektor, jakie nowe technologie w tym roku się pojawiły, które właśnie wpłynęły na tą edukację młodych uczniów?
4: No na pewno będziemy mocno coś inwestować w najnowocześniejsze technologie AI, także staramy się pozyskiwać nowy sprzęt z tymi najnowocześniejszymi technologiami, w tym nam właśnie pomagają te firmy, o których wcześniej wspomniałam. I co chwilę szukamy nowości. Chcemy klub cyfrowy założyć i jeszcze wiele pomysłów, ale czekamy jeszcze na wyniki tego konkursu, bo bez wsparcia, jakie jest w ramach tych grantów, to wielu rzeczy nam się nie uda zrobić, ale mam nadzieję, że to się wszystko uda.
3: No trzymajmy kciuki. A jakie dofinansowania wpadły, że tak powiem kolokwialnie, w tym roku i na co?
4: No w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Kłometyki na właśnie ten spotkanie seniorów. To będzie dosyć duże dzisiaj wydarzenie, takie testy mentalne. No i przede wszystkim to, na co liczymy, też na promocję tych wszystkich rodzimych smaków, czyli naprawdę tutaj dużą staranność i dużą uwagę przywiązujemy do jakości produktów. Co jak już wcześniej wspomniałam, uczniowie teraz doceniają, że smak niby taki sam, ale dużo lepszy niż na co dzień mają do czynienia.
3: A jak młodzież reaguje na te zmiany, które się wprowadzacie cyklicznie w naszej szkole?
4: Na początku jest zwykle pytanie, a po co? Ale później jak widzą różnicę, no to jest warto było, fajnie, że to wiemy. Już teraz nie będziemy wyrzucać czegoś do kosza, jak nie zjemy, że to jest właśnie ten zero waste, ten system taki, że wszystko musi być przerobione, coraz bardziej uświadamiany w sposób naturalny, nie narzucony, ale sami doświadczają, że w tym kierunku trzeba iść.
3: Ale tutaj też integruje się ta szkoła, no.
4: No przede wszystkim, no integracja, klimat szkoły poprzez takie naturalne działania, to jest podstawa działania w każdej placówce, sądzę.
3: Pani dyrektor, co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Czy właśnie ta pędząca sztuczna inteligencja, czy wręcz przeciwnie, że ona wam daje większe pole do popisu? No bo to jest szkoła, która można powiedzieć, no w wielu aspektach może ją wykorzystać na plus.
4: No każda nowość niesie szanse i zagrożenia. Ważne, żeby z tego świadomie korzystać, żeby nie zapędzić się, że tylko sztuczna inteligencja i nic więcej, że ona będzie za nas myślała, robiła. Nie, można z nowości korzystać, ale z szacunkiem do tradycji. Trzeba jednak włączyć własne myślenie, że jednak mój udział jest tu dominujący, żeby się nie dać zdominować najnowocześniejszym technologiom, z nich umiejętnie korzystać. I w tym kierunku chcemy, żeby było zrozumienie w nauczaniu, żeby uczniowie też to zrozumieli.
3: A jeśli chodzi o nabór, to zwiększa się z każdym rokiem, czy to zależy?
4: No nabór się rozpoczyna dopiero, także zobaczymy, sądzę, że naszym atutem będą te nowości, o których wspomniałam, ale również to, że będzie otwarta już zgoda dla szkoły branżową drugiego stopnia, czy uczniowie mają kontynuację po skończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, kontynuować naukę i uzyskać tytuł technika, jak to nie mogą przystąpić do matury. To jest taka szansa rozwoju, nie zmieniając szkoły, mogę uzyskać także średnie wykształcenie pełne.
3: A ile teraz macie uczniów?
4: 330.
3: No to troszeczkę jest. I wszyscy w zawodach.
4: No tak, wszyscy w zawodach, tu tam ktoś siedmiu zawodów i w tych zawodach kształcimy. No zobaczymy, ilu z nich przejdzie do szkoły branżowej drugiego stopnia. No zobaczymy, bo po raz pierwszy ten nabór będzie, także jeszcze nie mam do zdania.
3: Jak przyciągnąć młodych ludzi do szkolnictwa zawodowego, pani zdaniem?
4: Pytanie trudne, bo jednak jeszcze tkwi takie ogólne porzekadło, ty idziesz do zawodówki. Szkoła i to tak w pierwszej chwili daje takie nisko samoocenę, ale to się już poprawia. Mam duży kontakt ze szkołami podstawowymi. Sam fakt, jak przychodzą chętnie na festiwal zawodowy, doświadczają, że to nie jest ten stereotyp szkolnictwa zawodowego, co kiedyś. Tu też może być nowocześnie, może być fajnie.
3: No, widzimy po salach, że jest nowocześnie.
4: I może być też bardzo dobra, fajna przyszłość, tylko trzeba chcieć, jak wszędzie.
3: A jaka jest frekwencja plus minus dziewczyny, chłopacy, na jakich kierunkach? Bo chyba cukiernik to bardziej dziewczyny, czy nie?
4: Nie, to jest akurat tak mniej więcej porówno. No na pewno elektromechanik, stolarz, przewaga chłopców, chociaż nie tylko. Mam też dziewczyny w zawodzie mechanik, w zawodzie stolarz, także to już też trochę zmienia. Fryzjerów w przewadze dziewczyny, ale są też chłopacy. Sprzedawcy za pół na pół jest, ale już nie ma, czy to jest typowo męski zawód, czy nie znajdziemy tam dziewczyny, czy to połudanczki, że nie znajdziemy chłopaka. To się powoli to zmienia.
3: A jakie umiejętności pani zdaniem są kluczowe po wyjściu z tej szkoły? Co rzeczywiście realnie uczniowie zdobywają? I co pani też widzi po tym, jak oni wychodzą z tej szkoły?
4: Przede wszystkim wiedzę z danego zawodu, tą wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną. Umiejętność kontaktu z klientem, bo to jest teraz podstawa, tym bardziej teraz przygotować będziemy do mobilnych zawodów. Kontakt z klientem jest priorytetem. Bo chcąc dobić klienta, musimy to nauczyć. Właśnie w tym kierunku też te wszystkie nasze zmiany programowe idą, że jednak kontakt z klientem to jest podstawa. No i umiejętność reklamy swoich tutaj działań. Także to jest podstawa działań w tych nowych zawodach. To jest bardzo potrzebne, wszędzie to jest potrzebne i w tym kierunku będziemy chciały nasze tutaj nauczanie kierować.
3: Też organizujecie dużo imprez, dużo takich, można powiedzieć, inicjatyw zrzeszających uczniów, a które właśnie z nich integrują ich najbardziej? Pani, no to jest pani perspektywy, no bo pani przecież widzi te wszystkie imprezy, te wszystkie wydarzenia.
4: Taki największy cykliczny to jest na pewno Festiwal Zawodów, który będzie w maju, to jest cykliczna impreza 13 w tym roku, gdzie będą właśnie prezentowane różne zawody, rozmowa z uczniami klas ósmych i też uczniom między sobą uczą się, jak swój zawód zareklamować. A wszystkie inne mniejsze, typowo takim typowo ekologicznym na lekcjach biologii, jak właśnie wykorzystywać też produkty, jak patrzeć na otoczenie, takie właśnie wszystkie integrują, które dają uczniom możliwość wykazania się. bardzo jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiona do metody projektu, także też jeżeli będziemy robili w przyszłym roku nowe jakieś działania na rzecz edukacji zdrowotnej, chcemy zresztą robić metodę projektu, żeby integrować wszystkie przedmioty. Bo w tym kierunku sądzę powinno iść nauczenie.
3: To widzę, że pani cały czas głowa pełna pomysłów, ale pani sama działa, czy ma pani ludzi, sztab tak zwany?
4: W szkole nie ma samodzielnego działania.
3: No i bardzo dobrze.
4: To jest grupa i dzięki wspaniałym zastępcom, wspaniałej całej kadrze pedagogicznej, jakie mam, ale również pracownikom administracji i obsługi. U nas nie ma to, że to jest na tym stanowisku, to tylko każdy się integruje w miarę swojej możliwości, pomaga, włącza się i to jest wtedy też źródło sukcesu, że wszyscy czujemy to, co robimy, no i kochamy to, co robimy.
3: Pani dyrektor, a jak wygląda codzienny, takie codzienność ucznia w Akademii Szkolnictwa? Przychodzi, zajęcia, jak to wygląda?
4: No ja w każdej szkole.
3: Macie jakieś, są te praktyczne od razu na początku, czy to zależy od stopnia? Że na początku jest teoria, później jest praktyka?
4: Nie, to jest łączenie teorii z praktyką, także to jest, idzie równolegle. Jest teoria i jest praktyka, także nie ma, że to jest sam po jakimś czasie. To wszystko dzieje się równolegle. I albo są warsztaty szkolne dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą mieć praktyki u pracodawcy, zdrowotnym najmniej na to. I są te praktyki u pracodawcy, to wszystko idzie do tego, jest tydzień nauki, tydzień praktyki. Tak naprzemiennie, także mają równolegle nauczanie i praktyczna nauka zawodu.
3: Czy są jakieś planowane nowe kierunki lub zmiana oferty kształcenia w najbliższych miesiącach?
4: Nie, nowych kierunków nie planujemy. Mamy mniej więcej rozeznanie, jak to wygląda na rynku pracy. Te kierunki, które mamy na chwilę obecną, na co roku, bo co za rok będzie, to nie wiemy.
3: Może nawet już nas nie być. Tutaj jest, można powiedzieć, dynamicznej sytuacji międzynarodowej, ale odpukać może będziemy, wszystko będzie dobrze.
4: Nie gniewy, to góra wie najlepiej, a w jej zakresy nie wchodzimy. Te kierunki, które mamy, to kontynuujemy, tylko trzeba udoskonalać formę kształcenia i doposażać pracownię, żeby być z trendem czasu.
3: Tak już zbliżając się do końca, gdzie pani widzi Akademię Szkolnictwa za kilka lat? Jeżeli będzie tak świetnie prosperować jak teraz.
4: Sądzę, to miejsce, co mam, jest wystarczające i mam dużo tutaj perspektywy rozwoju. Dobre położenie, dobry klimat i to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to zawsze zazdrościłam szkołom tam zagranicznym, że z każdej pracowni z wyjścia na boisko to tworzy taki klimat, takie patio i to takie jest takie właśnie to, co mi się tu najbardziej podoba.
3: A to się dzieje w maju, w czerwcu? W Akademii Szkolnictwa jakieś imprezy, coś
4: no,
3: pani...
4: No w maju jest, na pewno jest festiwal zawodu, to jest duża impreza, ale w czerwcu to jest okres egzaminów zawodowych, także musimy już w czerwcu odpuścić, pomijając to oczywiście na powrót do szkoły, bo to jest sprawa inna, ale już czerwiec taki jest właśnie miesiącem egzaminacyjnym, w związku z tym ciszej trzeba, żeby były warunki do egzaminów.
3: Co powiedziałaby pani uczniom, którzy się jeszcze może wahają, czy tu przyjść, czy nie wiedzą?
4: Niech przyjdą, zobaczą, porozmawiają i wyciągną sami wnioski, że szkoła zawodowa to jest szkołą perspektywiczną i można na różnym etapie rozwoju. Znam uczniów, którzy kończą studia, którzy właśnie są też po naszej szkole tutaj branżowej. Także nic nie zamyka nikomu drogi do własnego rozwoju, tylko właśnie wzbogaca w oparciu o to, że ma praktykę zawodową, ma kontakt już z realnym rynkiem pracy. Szybciej dojrzewanie po prostu ci uczniowie emocjonalnie są bardziej osadzeni w realiach życiowych.
3: Panie dyrektor, tytułem końca, czego pani życzyć na ten 2026, na te zmiany, na te modernizacje, na te plany dalekosiężne?
4: Na pewno zdrowie i dobrych ludzi wokół, których mamy, ale jak jeszcze będą inni dobrzy ludzie, to chętnie przyjmę pod swój dach.
3: Dziękuję pani bardzo. A kiedy się widzimy następnym razem, żeby może te jakieś większe zmiany były, coś ciekawego było, jeszcze większego do powiedzenia, do zdradzenia?
4: Poczekamy, jakie będą wyniki konkursów. Bo to jest ważne, niby kwiecień się kończy, jeszcze nie ma, może jaki będzie tutaj poślizg, ale no zapraszam na festiwal zawodu, bo plany są ciekawe, także zapraszam.
3: A moim gościem, a raczej ja byłem gościem Akademii Szkolnictwa, była pani dyrektor tej placówki, pani Halina Peta. Dziękuję pani dyrektor.
4: Dziękuję również i zapraszam.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. KSK Kemetika Noteczno Wrocław zakończyła sezon. 14 miejsce i sporo pytań o przyszłość drużyny. Co na ten temat mają do powiedzenia zarząd i trener? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info, a wraz ze mną trener Noteci, pan Krzysztof Szubarga.
5: Dzień dobry, witam.
3: No i prezes Białoniebieskich, pan Przemysław
5: Rakowski.
3: W takim znamienitym gronie, no bo koniec sezonu, podsumowanie. No i w związku z tym mam do Was parę pytań. Panowie, 14 miejsce w tabeli. Ulga czy rozczarowanie? Jak to wygląda? Bo były play-offy.
5: Na pewno ulga, chociaż przed sezonem był plan taki, że mają być play-offy. Ten plan został zmieniony pod koniec pierwszej rundy. Ale na końcu ulga, bo udało się utrzymać tą ligę dla Inowrocławia. To było punktem kluczowym już na końcu sezonu.
3: No i trenerze?
6: Na pewno ulga, bo w pewnym momencie sezonu, gdy objąłem zespół, był jasno postawiony cel przede mną utrzymania drużyny w pierwszej lidze i na pewno ulga, bo to się udało zrobić, ale oczywiście jako były zawodnik, jako sportowiec chcę wygrywać każde spotkanie i myślę, że gdyby nie urazy Darela, Dylana, troszeczkę szukania innych opcji, próba ściągnięcia Travisa, gdyby nie to wszystko się nie zadziało, myślę, że do końca sezonu byśmy byli w walce realnej o play-offy. Takie zawsze są ambicje sportowców, także myślę, że to było do zrobienia. No ale tak jak wspomniałem, przez te wszystkie też urazy, perturbacje, też trzeba patrzeć na to, że utrzymaliśmy się na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek dość pewnie, także myślę, że to no, na koniec, jak patrząc, ulga.
3: Tak, bo były takie roszady w tym sezonie, prawda? Zawodników, coachów, prawda? Pana Przemysława Rakowskiego. Tutaj mam pytanie do pana jeszcze w związku z tymi roszadami. Jakub Kobel, nowy nabytek do Teci.
5: No tutaj jest osoba głównie trenera, ale gdzieś tam pracowaliśmy dużo wcześniej nad tym ruchem. Udało się sprowadzić wartościowego gracza. Mam nadzieję, że mocno tutaj z dobrej strony pokaże się w Inowrocławiu i też przyciągnie innych graczy.
3: Panie trenerze, czy to będzie rzeczywiście taki game changer? Jak to
6: no myślę, że każdy na to liczy. No ja też na to liczę. Znam Kubę, jeszcze graliśmy w jednym zespole przy moim końcu kariery. Także na pewno chłopak ma duży potencjał. Też już umocnił swoją pozycję w pierwszej lidze. Także no na pewno bardzo na niego liczymy, a w szczególności ja, jako takie przedłużenie mojej myśli trenerskiej na boisku. Wiem, że Kuba może to robić, wie jak poustawiać zawodników, wie kiedy zacząć daną zagrywkę. Także ten timing, to zgranie, mam nadzieję, że będzie na bardzo dobrym, wysokim poziomie.
3: A z pana perspektywy, co najbardziej nie zagrało w tym sezonie? No mówiliśmy o tych kontuzjach, ale może o grze zawodników.
6: O grze zawodników, powiem, że najbardziej myślę, że troszkę brakowało nam fizyczności na pozycjach obwodowych. Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
3: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z której by pan zrezygnował? Pamięta pan?
5: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne. I trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tę pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
3: patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie

0: zapominajmy, że meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca, tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana, może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu, ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem, też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał, tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czy następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać, nie rzucili nam 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą, chociaż bez presji, też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając z słabszym zespołem, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
1: No tak się zdarza czasami, ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas w ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie, piękne.
2: Sporo było takich meczów, więc...
1: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Notać? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
2: W tym momencie może być, zawodnicy są na wakacjach, ale klub...
1: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
2: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny, pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
1: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan... patrzy tutaj już nad zawodnikami, planuje pan nowy sezon?
2: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek, to by pasowało do nowej drużyny, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
1: No, Stopki oczywiście, że Stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober,

0: mówią, Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię, jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysłowie Łuszczewskim. Czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
1: Znaczy, na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, w swoją pracę. Także no tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków kogo stać do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej poznawałem, więc myślę, że takie wejście było uważane.
0: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
1: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał przed sezonem, założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
0: Panie prezesie, jakieś słowa zapomnienia?
2: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy. Też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
0: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
2: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
0: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
1: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z zarządem i trenerem Noteci. Jakie dziś są nastroje w klubie i co dalej z drużyną z Inowrocławia? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
1: Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
0: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z którym pan zrezygnował? Pamięta pan?
2: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem. Każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne i trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tą pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
0: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście no, kibiców?
1: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no, też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi starszymi przeciwnikami? No, to wspominałem już w meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca, tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana, może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu, ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem, też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał. Tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czyli następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać. Nie rzucili nam nawet 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszeczkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą. Chociaż też bez presji. Też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając z słabszym zespołem, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie na mnie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
0: No tak się zdarza czasami, nie? Ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas w ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne.
2: Sporo było takich meczów, więc...
0: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Notecz? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
2: W tym momencie może być, zawodnicy są na wakacjach, ale klub...
0: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
2: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny, pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
0: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan patrzy tutaj już nad zawodnikami.
2: Tak,
0: planuje pan nowy sezon?
2: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek. To by pasowało do nowej drużyny. Więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć. Jeszcze w trakcie sezonu gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania. Zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, stopki.
0: No stopki, oczywiście, że stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober, mówią Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysławie Łuszczewskim, czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
1: Na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, w swoją pracę. Także no tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej poznawałem, więc myślę, że takie wejście było, uważam, okej.
0: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
1: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał przed sezonem, założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
0: Panie prezesie, jakieś słowa uzupełnienia?
2: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy, też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
0: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
2: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
0: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
1: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę. Także no, kwestia teraz tego, kogo uda nam się podpisać, a na pewno różne zespoły walczą o każdego zawodnika, także no, jest to kwestia też negocjacji i końcowego gdzieś podpisu.
0: A są jacyś wypatrywani nowi? Bo już tutaj coś mówili mi wczoraj, że jakichś dwóch, trzech nowych, mówią, podpytaj się panów, no jak przyjdą.
1: No jeżeli mamy pięciu zawodników, no to jeszcze potrzebujemy siedmiu, także jesteśmy aktywni na rynku, cały czas rozmawiamy z zawodnikami. Oczywiście to jest długi proces, bo to nie jest kwestia jednej rozmowy i podpisu kontraktu. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Ale no, to jest jakiś proces i czasami jest tak, że jakiś jeden podpis wyklucza innego zawodnika, z którym rozmawiamy, czy na odwrót niepodpisanie któregoś z zawodników otwiera drzwi dla innego. Więc no, to są takie teraz kwestie, gdzie cały czas jesteśmy, można powiedzieć, z prezesem na telefonie i z agentami, z zawodnikami i cały czas gdzieś szukamy tego optymalnego rozwiązania, żeby ten zespół był jak najmocniejszy, a dla mnie w szczególności liczy się to, żeby ten zespół miał mocny charakter i pokazał w przyszłym sezonie w Wrocławiu, jak walczy w każdym spotkaniu.
0: Panowie, już tytułem końca, bo powoli się zbliżamy. Jakie są realne cele na przyszły rok? Pytanie do was obu.
2: Cel minimalny to oczywiście ten, który był niezrealizowany, czyli walka o te play-offy, ale myślę, że takie stawanie typowo celu play-off nie do końca to jest słuszne. Ja uważam, że walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i to wtedy nam pokaże moc, siłę, charakter tej drużyny. Jeżeli będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć każdy wynik.
0: Panie trenerze?
1: Ja mam postawiony cel przez zarząd i prezesów awans do play-off, a moim osobistym celem jest wygranie ligi.
0: No i tego się trzymajmy, panowie. Czego wam życzyć? Standardowe pytanie, może pan...
1: Myślę, że zdecydowanie zdrowia i troszeczkę szczęścia, bo myślę, że w niektórych spotkaniach tego szczęścia troszkę nam brakowało i czasami, gdzie powiedzmy to jedno posiadanie, jedna piłka w inną stronę może przesądzić o wyniku, a czasami takie rzeczy są też bardzo w sporcie potrzebne.
0: Panie prezesie?
2: Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, a dla nas, jako dla zarządu, żeby nam się udało pozyskać jak najwięcej środków, aby trener mógł w czym wybierać co do pozostałych graczy.
0: No i tym optymistycznym, finansowym, no i sportowym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moimi rozmówcami był pan prezes Przemysław Rakowski, no i pan trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i powodzenia.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
1: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
0: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
1: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
0: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
1: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
0: Zadzwoń 570 771 571.
1: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Po reklamie. Meloradio Inowrocław na 98,1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W dzisiejszym magazynie wracamy do rozmowy, podczas której mieszkańcy miasta i gminy zadali burmistrzowi Kruszwicy Mikołajowi Bogdanowiczowi szereg trudnych i bardzo konkretnych pytań. Co na nie odpowiedział? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
9: Tu też jest duża presja, żeby to robić. Tam no, kilka milionów w tej kadencji, w drugiej połowie będziemy w wodę i kanalizę musieli zainwestować. No, mam nadzieję, że coś kraj i rząd stawia na obronność. Tam nie ma kanalizacji. Nie ma wodociągu, więc no to jest trochę problem. No i mówię, kilometr to jest milion, nie? Co to jest kilometr? Milion złotych. Kanalizacji.
10: Pani Marta pyta, proszę pomyśleć o parkingu dla niepełnosprawnych przy SDS, czy będzie odprowadzany podopieczny, bo nie ma gdzie zaparkować.
9: To znaczy parkingi na rynku, no to mogę się teraz rozwinąć. Mamy 2 godziny. Nie, no dobrze, żartuję. Rzeczywiście ten parking jest niebezpieczny, jeżeli chodzi o parkowanie przy znanej piekarni dobrej w miarę, której tam często codziennie jestem. Tam ten parking nie jest zgodny z przepisami i tutaj grozi nam troszeczkę i macha palcem generalna dyrekcja, że jak zrobi przebudowę, to zrobi parkowanie nie prostopadłe, tylko równoległe. To zmniejszy znacząco ilość w tym miejscu miejsc parkingowych, ale pewnie otworzy możliwości zrobienia parkingu zgodnie z przepisami dla niepełnosprawnych. Tak to widzę. W tej chwili musimy się troszeczkę pomęczyć. No my kupiliśmy ten grunt na Łuku, gdzie były te wyburzenia, co raczej spotkało się z Państwa pozytywnym odbiorem i tam będziemy chcieli zrobić połączenie drogowe z tą drogą Rynek, to jest chyba ulica Mickiewicza. Gdzie jest też wniosek o to, żeby nazwę zmienić, tak? Tak, to jest tam zasadne, ale tutaj jakby chcemy tam zrobić drogę i tutaj zrobić miejsca parkingowe, co jest też bardzo potrzebne. Mamy zgodę Generalnej Dyrekcji na wjazd, to nas cieszy. Nawet no może będzie wjazd i wyjazd, aczkolwiek na wjazd. No i to są w tej chwili nasze najbliższe możliwości i plany. Chcieliśmy bardzo, chciałem, Szanowni Państwo, nie to, że się tłumaczę, mam nadzieję, że zakłóceń dużych nie robię. Nie to, że się tłumaczę, że to nie wyszło. Natomiast chciałyśmy kupić razem z bankiem działkę, która kiedyś stanowiła miejsce, gdzie było targowisko, jak Państwo pamiętacie, w latach 90. Ja to pamiętam. I razem z bankiem na pół. Tam jest 30 miejsc parkingowych, 32. No niestety konserwator zabytków po naszym zapytaniu, czy zgodzi się, żebyśmy tam zrobili parking, odmówił nam. Powiedział, że on tam widzi i zgodnie z jakby wytycznymi konserwatorskimi. Bez zgody, no przepraszam, my nie będziemy na ziemi tam parkować, nie będziemy robili czegoś, czego tam nie wolno i nie przy takich wydatkach, które mieliśmy wydać na ten, na tą działeczkę. Ale trzeba, zdaniem konserwatora zabytków tam trzeba odbudować kamienicę, która kiedyś była bankiem, starym bankiem, która dziesiątki lat temu została zburzona, więc to było najlepsze miejsce na parkingi. No i w Kruszwicy specjalnie już w obrębie rynku niczego świeżego, które oczywiście można tutaj jeszcze tam koło delikatesów w dół, to też jest nasza działka, jakby za kościołem, za tymi działkami, tam też można, ale to jest odległość. Nie wiem, czy Państwo pod górkę te 150 metrów podejdą, no, ale tam jest nasza działka, myślimy o tym, żeby ze skwerem bursztynowym się połączyć i tam zrobić też miejsce parkingowe, taki support dla Myśliwieży, support dla turystyki, dla skweru, no tam jest dobre miejsce, to można zrobić, ale to też przerzucamy na kolejny plan, tych planów jest dużo, dużo, dużo, możliwości są ograniczone, ale i tak uważam, że te inwestycje, które tutaj w tej chwili realizujemy, są zabezpieczają, że tak nie doprowadzą do jakiegoś krachu finansowego gminy Kruszwica, delikatnie rzecz ujmując, są bezpieczne, ale tam zapewniają rozwój. Aczkolwiek jestem otwarty na kolejne jakby tutaj inicjatywy, no będziemy z radnymi na ten temat na pewno bardzo mocno dyskutować i wsłuchiwać się w Państwa głosy.
10: Pan Arkadiusz pyta, co z budynkiem na ulicy Niepodległości 14? Czy będzie nadal tak stał i niszczył?
9: A co to jest budynek? No, to jest były rada. No ale szanowni państwo, no, to jest prywatna własność. My nie jesteśmy właścicielem tego. Gmina Kruszwica sprzedała to. Ja byłem wtedy w Bydgoszczy, więc nie wiem, czy to był rok. Ma to prywatny właściciel, znany państwu pewnie. I no cóż, też ubolewam, że to brzydko tam zarasta, jakieś tam odrastają, duże zielsko rośnie i denerwuje mnie to w tym miejscu. No, no nie mamy tutaj możliwości jakiegoś tam działania bezpośredniego. To nie nasze.
10: Pan Maciej pyta. Ponawiam pytanie z listopadowego czatu, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Co się dzieje z boiskiem wielofunkcyjnym znajdującym się przy hali widowiskowej na Zagopiu? Boisko od bardzo długiego czasu jest wyłączone z użytku. Czy istnieje możliwość skorzystania z nowego programu rządowego polegającego na modernizacji boisk i przekształcenia go na przykład na boisko ze sztuczną trawą typu orlik? Bo Zagople takie boisko potrzebuje.
9: To znaczy, to nie jest nasz teren. To nie jest gminny teren. Mógłby być. Przyznaję, że chodzi mi to po głowie, żeby w jakiś sposób... Zainteresowany jestem tym miejscem. Natomiast to jest teren szkoły powiatowej, własność powiatu. Więc nie będę się za powiat w tym momencie tutaj no, chciał wypowiedzieć. My mamy współwłasność, nawet nie. My tylko współużytkujemy halę sportową, gdzie dopłacamy 50% rocznych kosztów jej utrzymania. I to jest jedyny nasz jakby tam element, który mamy. Więc niestety no nie mogę mówić swobodnie o tym, że zrobimy tam jakąś inwestycję, bo to nie jest po prostu gminy Kruszwica.
10: Pan Michał pyta, co z parkingiem obok CKS Ziemowit?
9: A tutaj dobrze, bardzo dobrze nawet uważam. Po pierwsze przygotowujemy, no oczywiście nie będziemy korzystać z Lidla, pozdrawiamy tu przedstawicieli tego sklepu, bo też tam się gdzieś wypowiadają publicznie w mediach społecznościowych, nie będzie takiej konieczności. Po pierwsze, no wiem, że Państwo nie lubicie, jak wycinamy drzewa, ale niekiedy trzeba. Te dwie wielkie topole, które monumentalne, bo monstrualne nawet bym powiedział, zostały wycięte, nie wiem, czy zauważyliście, one były niebezpieczne w tym miejscu. Tam jest taki parking, który w tej chwili będziemy chcieli wykorzystać, czyli koło stacji Olkop. Już używam nazw własnych. Wiecie Państwo, o co chodzi. Chcemy go ucywilizować, powycinać krzaki, wyczyścić. Może usunąć ogrodzenie lub wymienić ogrodzenie. Jeszcze się nad tym zastanawiamy. Mamy tam przeznaczone na to jakieś finanse. Więc tam będzie kilkanaście do 20 do 25 miejsc, które będziemy chcieli wykorzystać na potrzeby kina. Ja uważam, że to nie jest mało. Ale mamy swój pomysł. Oczywiście wszystko będzie zależało, szanowni państwo, od ceny, ale chcemy kupić teren po myjni przy ulicy Lipowej. On tam jest częściowo utwardzony, ale częściowo to jest teren tam, jak Państwo chodzicie przy tym pięknym miejscu, które zostało odnowione przy wiezie starej wieży ciśnień. Jest tam taki grunt, szykujemy się na to, no ale też to cena jest tu istotna, no nie przepłacimy za to, natomiast gdyby się udało to pozyskać, no to jest idealne miejsce na parking dla Centrum Kultury i Sportu Ziemowit i częściowo dla mieszkańców. Tam jest siłownia, która ma dzisiaj problemy też serdecznie pozdrawiam, bo coraz więcej osób z tego korzysta i mieszkańców, którzy mieszkają w tych kilku blokach przy, a tam, żebyście Państwo wiedzieli, od tego miejsca, gdzie była ta myjnia, jest takie wąskie przejście, jest taka działka, która bezpośrednio wchodzi do Centrum Kultury. Idealne połączenie.
10: Pan Michał ponownie pyta, czy będzie oświetlenie wzdłuż ścieżki rowerowej Amfiteatru Dzika Plaża?
9: Tak, szanowni Państwo, tylko tak, chcemy wymienić obecne lampy, które są nieciekawym rozwiązaniem, to było beznadziejne. Po pierwsze, ja tam chodzę teraz na pieszo sobie, tak mi świecą w te oczy, nie wnoszą nic. Chcemy kontynuować mniej więcej w stylu, jakim jest łącznik zrobiony pod mostem, czyli te wyższe takie, nie takie super wysokie, ale te wyższe między drzewami to jest dycha za jeden punkt, nie? Musicie Państwo wiedzieć prawie, nie? Taka lampa kosztuje, ale chcemy systematycznie po prostu, będziemy chcieli je wymieniać, to fajnie będzie też wyglądało, no bo te lampy, my je włączyliśmy, w ogóle były jakiś czas wyłączone, włączyliśmy je, a to ktoś kopnie, nie działa, psują się, no tych takich na 3 metry nikt już nie kopnie aż tak łatwo i nie zniszczy, natomiast to jest wydatek, nie? I najpierw oczywiście mamy tą listę, tam pani pytała, Nektarowa, tą listę mamy rozbudowaną i chcemy tam jednak to życie ludzi, gdzie im się komfort, bezpieczeństwo jest dla nich ważne, poprawiać, no tu jest ten element dodatkowy, ja wiem, że to jest bardzo ważne, ale będziemy systematycznie chcieli to zrobić właśnie w tym samym stylu, co jest pod ścieżką, pod mostem, pod tym łącznikiem.
10: Pani Karolina, dzień dobry. Złożyliśmy pismo do gminy w sprawie lodówki miejskiej. Po dzisiejszy dzień nie uzyskaliśmy odpowiedzi. To był 28 października. Pozdrawiam serdecznie.
9: Pani Karolina, dużo pani ma tych inicjatyw. Ale ja chętnie na zasadzie zadania publicznego oddam taką możliwość, gdzie my chętnie jesteśmy w stanie to wesprzeć, ale szanowni Państwo, no nie chcemy jako urząd i urzędnicy pilnować kwestii świeżości tych artykułów, kwestii bezpieczeństwa żywności, kwestii odpowiedzialności za to. Jako zadanie publiczne chętnie to oddam, ale nie chciałbym tym zajmować się jako Urząd Miejski w Kruszwicy. To jest moja odpowiedź. Jeżeli ma Pani taką inicjatywę, taką potrzebę, taką chęć, bardzo proszę, ale bym prosił, żeby to Państwo jako instytucja, stowarzyszenia, fundacji, nie wiem, co Państwo reprezentujecie, tym się od początku do końca zajęli i wzięli za to pełną odpowiedzialność. I ja się wtedy na to zgadzam. Bo łatwo coś powiedzieć, rzucić, a zrealizować. Pozdrawiam.
10: Pani Katarzyna, mamy bardzo dobre szkoły w Kruszwicy. Czy będą remontowane i modernizowane te, które są potrzebne?
9: Naprawdę, Pani Kasiu, chce Pani zacząć ze mną tą rozmowę? Ja nie wiem, czy ja chcę. Więc tak, na pewno jest projekt w tej chwili przygotowany dla Szkoły Podstawowej nr 1 termomodernizacji i wiem, że musimy go w niedalekiej przyszłości zrealizować. Około 4 milionów złotych to będzie kosztowało. Powiem tak, mamy 8 szkół w tej chwili w gminie Kruszwica, mówimy oczywiście o niepublicznej, ale tam też są nasze dzieci. I w sumie tak mało z gminy Kruszwica, bo bardzo dużo. Dużo więcej niż w innych szkołach podstawowych. Pod względem liczebności to jest 3. szkoła lub 4. w gminie Kruszwica, ta niepubliczna. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że dzieci nam się rodzi na jedną szkołę. Od 2 lat, praktycznie od 3 lat dzieci nam się rodzi na jedną szkołę. Przepraszam. No i jeżeli mamy utrzymywać pełną sieć szkół, no to trudno jest mówić, że będziemy jakieś grube miliony inwestować w resztę. Mój pomysł i moja inicjatywa w tamtym roku, co upadło przez czynniki zewnętrzne i przez też bardzo duże protesty mieszkańców, szczególnie nauczycieli, ja ich rozumiem, nie? Natomiast no, to jest właśnie takie pytanie, nie? My poprawimy resztę szkół, które będą funkcjonowały przez najbliższe dziesięciolecia, ale potem, kiedy będziemy mogli przeprowadzić racjonalną jakby redukcję sieci obecnej. W tych 2 szkołach najmniejszych za 1,5 roku będzie po 40 dzieciaków. Nie ma klas, jaki to WF, jaka to między tymi dziećmi konkurencja, 3, 4, 5 osobowe klasy, uważam, że nie są niczym dobrym dla dzieci. Nie zgadzam się tutaj z tymi, którzy twierdzą inaczej, bo też mamy doświadczenia, analizy, badania. Ja rozumiem, że jak jest tam 15, 16 dzieci, jest wszystko w porządku. Nie chodzi o 30-osobowe klasy, bo to rzeczywiście klasy, ja chodziłem do 36-osobowe klasy. No są tutaj pewnie osoby, które pamiętają, bo chodziły ze mną do tej klasy, a są na pewno tam po drugiej stronie, bo wiem. to była jazda bez trzymanki. Natomiast no, 17-18 to jest coś normalnego. Likwidacja tych dwóch szkół powoduje, że naprawdę te klasy nie będą większe niż 20 dzieciaków, nawet gdybyśmy te dwie szkoły zlikwidowali i skumulowali na przykład szkołę w Polanowicach z Kruszwicą. Więc ja tylko chciałbym powiedzieć może tak, że jeżeli nie będzie tych odważnych decyzji związanych z likwidacją tych dwóch szkół, no nie możemy mówić o inwestycjach w inne szkoły, bo po prostu no to wszystko niestety wegetuje. Źle to wygląda. Ja zgadzam się z tym, że to jest nasz wyrzut sumienia i trzeba to jak najszybciej zmienić. Likwidacja dwóch szkół to jest, szanowni państwo, 5 milionów złotych rocznie oszczędności. Ja mogę obiecać tylko, że jeżeli by do tego doszło, to te pieniądze będą inwestowane w pozostałe szkoły.
10: Pan Jan Kowalski, bardzo polskie imię, bardzo polskie nazwisko, pyta, co z obiecanym parkingiem obok sklepu Janocin, bo kierowcy okupują zatoczkę autobusową.
9: Tak, no mamy w budżecie, szanowny panie, nie pamiętam kwoty, 300 tysięcy, w budżecie na rok 2026, tak, robię tam zakupy. Nie będę robił kryptoreklamy, bo mnie posądzą, ale dobra, jest Bydgoska, najlepsza na świecie i jestem fanem. Już powiedziałem, że ten cholesterol i zawał to będzie przez nich, między innymi. Natomiast, szanowni państwo, no pojawił się tam drobny problem, bo mamy już projektanta wybranego, który zaczął przygotowywać pewną koncepcję, chcemy rozszerzyć w ogóle ten parking.
8: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz zabrał głos w sprawach, które poruszają mieszkańców. Przez 2 godziny odpowiadał na pytania zadane podczas transmisji na żywo, dotyczące codziennych problemów, inwestycji i funkcjonowania gminy. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
9: Nie wymienić tylko tych płyt okropnych, które tam są na coś cywilizowanego, tylko chcielibyśmy pójść dalej. No i wtedy pojawiają się tam problem zasadniczy, że grunt nie możemy zrobić na zasadzie gruntu przysiąkalnego, bo pod spodem okazało się po odwiertach, że jest glina i ten grunt i ta większa woda będzie po prostu stanowiła tam problem, a nie bardzo mamy się gdzie wbić z odwodnieniem. No i teraz szukamy rozwiązania, ale tak, mamy w budżecie, to jest mój bardzo ważny projekt, który ja sobie też obiecałem, że zrealizuję, więc no poprawimy tą sytuację, żeby tych miejsc parkingowych w tym miejscu po prostu było więcej. W ogóle mamy, oprócz tej kwoty, mamy 500 tysięcy złotych w budżecie za sprawą tutaj radnych z osiedla Zagople, którzy no mają tam swoje te okręgi wyborcze i szukamy takich miejsc kilka na Zagoplu, jakby z inicjatywy radnych. Pracujemy razem, radni plus projektant plus nasi pracownicy urzędu, żeby znaleźć miejsca, które można w ramach tych środków w tym roku jeszcze w różnych miejscach na Zagoplu zrobić. Także działamy, pracujemy. Bardzo bym chciał, żeby w tym roku ten parking powstał. Jeszcze jeden parking, przepraszam, to powiem. Jest też dla państwa, bo to też dla mnie jest bardzo ważne. Chcemy, aby urzędnicy, włącznie z burmistrzem i zastępcą, parkowali w innym miejscu niż obecnie, ponieważ przyjazd pod urząd w czasie różnych takich ważniejszych rzeczy i zaparkowanie mija się naprawdę, czyli jest bardzo trudne, no bo my zajmujemy 80% tego parkingu jako urzędnicy, a państwo nie macie gdzie zaparkować. Chcemy przenieść nasz parking na tak zwaną zieleń, czyli tam naprzeciwko amfiteatru. Tam musimy też zrobić utwardzenie, bo wiadomo, w tym błocie nikt nie będzie parkował, ale chcemy też to zacząć robić w tym roku, żeby po prostu te miejsca parkingowe były dla państwa. Także to też jest kolejny parking obok tego w Janocinie, który bym chciał w tym roku zrobić.
10: Pan Jarosław, witam. Zwracam się z prośbą o pomoc w naprawie drogi powiatowej Polanowice-Sokolniki.
9: Sołtys?
10: Sokolniki.
9: Ale Jarosław.
10: Jarosław Kozłowski.
9: Jak zdrowie, panie Sołtysie?
10: Mój nazwistnik, mogę powiedzieć.
9: Znaczy się, tak. To znaczy tak, no szanowni państwo, trzeba powiedzieć, że dobra, tylko mamy pewną kolejność. Po pierwsze, jak współpracujemy z powiatem? Żeby zmotywować powiat do tego, żeby inwestował w remonty dróg, my jako gmina Kruszwica co roku wyszliśmy od tamtego roku, to jest też moja inicjatywa, dopłacamy 200 tysięcy złotych do ich inwestycji. W tamtym roku udało nam się zrobić bardzo ważną drogę w Żernikach, która była naprawdę okropna. Ona była naprawdę okropna i jest bardzo ładna, więc mieszkańcy Żernik mogli, nawet gdzieś tam wypowiedzieli się pozytywnie. na tym zebraniu. Kolejną drogę, którą w tym roku zamierzamy zrobić powiatową z naszym udziałem, no i sobie to już powiedzieliśmy z władzami powiatu na odcinku Papros Dobre, na wylocie z naszej gminy jest Okropnie, więc kolejnym wnioskiem, który do mnie spływa, i myślę, że to będzie przyszły rok, przynajmniej do dyskusji, to jest Witowice-Kobylnica. Natomiast ten wniosek, o którym pan radny mówi, też jest zasadny i będziemy zabiegać o to, żeby ta droga była realizowana. Ale proszę też pamiętać, że decyzje nie do końca leżą od nas. My możemy ewentualnie jakąś kwotą w którymś roku, na przykład w 2027, poprosić panią starostę, żeby to jest taki mniej więcej 20% wkład. Natomiast no też wiemy, że droga drodze nie jest równa, nie? I naprawdę jak ktoś uważa, że jego droga projektowa jest zła, to wybierzemy tą, która z punktu widzenia jednak tej jakości jest, dobre, to uważam, że ona powinna być zrobiona w pierwszej kolejności. No i już teraz poszły konie po betonie, to inaczej już nie będzie w tym roku, ale w przyszłym roku temat otwarty. Ale Witowice-Kobylnica też temat jest na rzeczy, jak na ktoś ogląda z tego terenu, to rzeczywiście przyznaję, że ta droga wymaga też remontu bardzo poważnego, nie?
10: Hubert Mizera pyta. Szanowny panie burmistrzu, jako jeden z lokalnych artystów piszę z pytaniem. Czy pojawią się może przeglądy dla zespołów artystów z naszego miasta i niedalekich okolic, aby w przyszłości szansą dla nich mogło być pokazanie się szerszej publiczności? Na przykład w ramach zwycięstwa w takim przeglądzie wystąpienie na Dniach Kruszwicowych Gości. Pozdrawiam pana burmistrza i pana Kuba. Pozdrawiam pana Huberta.
9: Pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że to pytanie zostało zadane. To będzie zadanie nowego dyrektora Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Mamy nowe deski Cekisu. Bardzo fajne miejsce to będzie. Cały czas uważam, że to jest wielka dla nas szansa i za późno o parę lat, ale dobrze, że powstanie. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, którą realizujemy, o którym Państwo nie wiecie i teraz Państwa o tym poinformuję, to jest to, że chcemy zrobić amfiteatr na nowo, ale spokojnie, bez dużych inwestycji, bo gdzie indziej ulokowaliśmy swoje uczucia w najbliższych latach, ale chcemy wymienić deskowanie, ale chcemy też podzielić amfiteatr na pół. Dlaczego? Dlatego, że każda impreza na amfiteatrze jest imprezą masową i mamy na dzień dobry 30 tysięcy kosztów. Podział amfiteatru na pół, tak żeby można było połowę jego wydzielić, powoduje, że otwieramy go na mniejsze imprezy i wtedy jest dużo łatwiej po prostu z niego skorzystać. To jest jeden z zarzutów, chociaż on się teraz ostatnio nie pojawia, że amfiteatr stoi pusty. Tak, on stoi pusty, bo każda impreza jest na dzień dobry 30 tysięcy i tam trzeba wydać grube pieniądze, żeby jakieś festiwale zrobić. To już jest naprawdę poważna sprawa. A też no, lokujemy swoje wydarzenia w dużej mierze na Wzgórzu Zamkowym, na parkingu Mysiej Wieży, które ma też swój potencjał. Amfiteatr, żeby zapełnić od razu, to też trzeba już jest gwiazdę topową, a z tymi gwiazdami, szanowni państwo, pewnie za chwilę będą pytania, to jest 5 osób, 5 pomysłów. Mówię o mieszkańcach. Każdy ma inny pomysł i 4 niezadowolonych przy realizacji jednej. Także muszę powiedzieć, że to jest duże wyzwanie ściągnąć kogoś przyciągającego do Kruszwicy. Ale będziemy walczyć o to na tych dniach Kruszwicy. Także wracając, proszę pana, tak, nowy dyrektor Centrum Kultury dostanie to zadanie, będzie zobowiązany, żeby was po prostu wyciągać. W ogóle każda inicjatywa, która z którą do nas przychodzicie. Nie wiem, nie chcę wymieniać nazwisko, nie chcę was tutaj, że tak powiem, denerwować, ale dziękuję tym wszystkim, którzy do mnie przychodzą, czy do mnie, czy do kolegi Adama, czy do naszej tutaj promocji i mają inicjatywę i mówią tak, słuchajcie, mamy pomysł, byśmy chcieli zrobić to, to i to, mamy jakiś wkład własny, szczególnie osobowy, naszą energię, nasze kontakty i my mamy lekko jako urząd pomocy. I ja jeszcze raz powtarzam, od początku, jak zacząłem tutaj pełnić tą funkcję, że my jesteśmy na takie rzeczy bardzo otwarci i tutaj dziękuję za zlot Mercedesa, który będzie w którąś niedzielę piękną. Fajna rzecz, fajna impreza. Czy zlot motoryzacyjny, motocyklowy, to może nie, bo tak nie było, ale te zloty motoryzacyjne fajnie się cieszyły dużym zainteresowaniem.
10: We wrześniu chyba był jakiś.
9: Tak, i zlot Mercedesa, to był w ogóle, to zablokowana Kruszwica. Zlot Mercedesa będzie taki 150 aut zabytkowych, takich jakby to powiedzieć, pasjonatów tutaj z dużej części Polski zgromadzi, więc na to już mieszkańców zapraszamy i takie inicjatywy tak, także jak pan uważa, że potencjał pana jest tutaj do wykorzystania, no mówię, no jak najbardziej jesteśmy za, w nowym obiekcie Centrum Kultury dopiero będzie przestrzeń.
10: Ponownie pan Arkadiusz pyta, panie burmistrzu, 230 osób, o właśnie teraz 230 doszła na żywo, rośnie. Co z projektem zaplecza dla klubu Gopła, który powstał za poprzednika i kosztował gminę sporo pieniędzy?
9: Robimy. Jakie ma pan pan Arcadiusz, jakie ma wątpliwości. No przecież ja o tym kilkukrotnie mówiłem już dzisiaj na początku tego spotkania. Myślę, że też, aczkolwiek może rzeczywiście nie się wydaje, że Państwo to słyszeliście, to powiem jeszcze raz. Zaczynamy w tej chwili przebudowę Stadionu Miejskiego w Kruszwicy. On będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy, ale w jednym czasie będzie realizowany, ale w dwóch projektach. Pierwszy projekt, na który mamy już dofinansowanie, w wysokości 3,4 miliona złotych, to jest budowa stadionu lekkoatletycznego w miejsce tych starych elementów i powstanie po prostu nowa cała infrastruktura oraz powstanie no, tablica, oświetlenie, tablica plus zadaszone trybuny. To będzie naprawdę obiekt bardzo ładny, bardzo elegancki i tam na znicz nie było miejsca. Naprawdę ten znicz tam by wyglądał. Nikt go zresztą nie przewidywał na etapie tego wstępnego projektu. I projektem, który będzie w tym samym czasie realizowany, jest projekt Zaplecza, który i tutaj od razu powiem, wartość kosztorysowa tego jest 3,5 miliona złotych w tej chwili. To nic tutaj nie zmienialiśmy. My chcieliśmy nawet zamienić to na jakieś kontenery, ale szczerze mówiąc uznaliśmy, że nie ma to sensu. I ten projekt, który wykonany był już parę lat temu, będziemy realizowali, więc też będzie na to przetarg. Czekamy jeszcze tylko na jeden konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski, ale jesteśmy dobrej myśli. I nawet czy dostaniemy, czy nie dostaniemy, to zaplecze musi być razem z stadionem, który za 2 lata powstanie, oddane w jednym czasie i będzie. Ja nie wiem, jaki problem. Ja chyba kilka razy o tym mówiłem, ale może warto było jeszcze raz.
10: Pani Irena pyta, a dlaczego świetlica w Kobylnikach jest tylko wynajem, a co z młodzieżą, którzy nie mają gdzie się podziać, była budowana dla nich i zamknięta dla młodych? Już nikogo nie interesuje.
9: To ja pierwsze słyszę. Ja generalnie uważam, że świetlica w miejscowości Kobylniki jest jedną z bardziej uczęszczanych przez mieszkańców na co dzień. Niedawno jakiś fajny projekt był realizowany przez Fundację Hodowców Gęsi. Natomiast mamy tam zatrudnionego opiekuna, tak jak w większości świetlic, na 25 godzin w miesiącu, więc ja myślę, że jakby tutaj sołtys, macie dobrego sołtysa w Kobylnikach, naprawdę, pozdrawiam Adama, to jest człowiek niezwykły, jemu się bardzo chce i on jest bardzo zdolny do takich poświęceń, no, to jest rzadka postawa, więc wykorzystajcie to i również pani, to polecam, żeby się skomunikować z sołtysem, dogadać sprawę z opiekunem świetlicy, żeby ją otwierać w momentach, kiedy tego potrzebują mieszkańcy czy młodzież. Wiem, że tam ja bardzo często jestem zaproszony na różne wydarzenia jakieś. Mamy tam przede wszystkim oczywiście rządzą tam seniorzy, ale młodzież jak najbardziej fajnie. Zapraszam.
10: Pan Mateusz pyta. Panie burmistrzu, bardzo dużo mówi się w Kruszwice o ludziach, którzy grają w koszykówkę, piłkę nożną. A co z ludźmi, którzy lubią zagrać w siatkówkę na plaży latem? Nie ma żadnego zadbanego boiska. Ci, którzy spotykają się pod siatką, muszą jeździć do Łojewa. Czy jest szansa zrobić prawdziwe boisko bez szkieł i psich kup w piasku?
9: No gdzie? Pamiętajcie, że my jesteśmy w tym obszarze Natura 2000 i tu tak patrzę, że jak... To nie jest duża inwestycja, nie? Pytanie, czy aż tak będzie dużo osób zainteresowanych? Ja chętnie bym w ogóle nie widzę w Kruszwicy siatkówki, bo może amatorsko, ale tam panie parę lat temu były bardzo widoczne. Natomiast tak, mamy koszykówkę, rzeczywiście mamy piłkę nożną, mamy lekkoatletykę, z tego jesteśmy znani. Jak się spotykamy z tymi działaczami, to są, no brakuje pewnie, nie mamy wiosła. Ale brakuje pewnie jakiejś osoby, która by zechciała po prostu poprowadzić, bo jest dużo osób zainteresowanych tym sportem. Brakuje mi tutaj. I pan w ogóle z pierwszym takim sygnałem w tej sprawie. No nikt nie ma takiego oczekiwania. Nie będziemy robić rzeczy, których ludzie nie chcą. Jeżeli tego bardzo chcecie, zbierze się grupa ludzi, możemy pokombinować i pomyśleć. Inna sprawa, gdzie to może być? Na Cyplu? No nie jest to dobry pomysł. Nie mamy tam zaplecza takiego. Po drugie, tam nie ma miejsca. Tam jest, tak bym powiedział, trzeba byłoby wyciąć trochę drzew. Pozdrawiam pana dyrektora Andrzeja Sierackiego, żeby ewentualnie boisko i zrobić piłkochwyty, żeby ta woda... Patrzyliśmy, a to nie kryję, że ja patrzyłem, żeby to obecnie boisko przesunąć na stronę zachodnią, w stronie loku i tam, żeby zrobić piłkochwyty i ewentualnie tam, żeby zrobić boisko bliżej tego, żeby tego więcej miejsca było tutaj na froncie. Też, no to jest kolejna sprawa, strefa 100-metrowa i przebudowa tego obiektu na Cyplu. Oczywiście też musimy to w tej kadencji absolutnie zrobić. To straszyć i to wstydu nam co ile przynosi, ja muszę się z tego tyle tłumaczyć, jak ktoś z zewnątrz przyjedzie, to zobaczy, to jest po prostu, chwyta się za głowę, co to jest, ale jeszcze trochę, jak zdejmiemy strefę stumetrową, otworzymy możliwości budowy czegoś nowego w tym miejscu, bo teraz nie wolno. Także z tym boiskiem jestem otwarty, ale pan przyjdzie, pogada, no może coś wymyślimy tutaj jeszcze, nie? Może ma pan jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy to zrobić, co będzie dla was jakieś optymalne, no jakieś wielkie koszty to nie są przecież, nie?
10: Nowa Kruszwica pyta, czy naprawdę zadłużone Nakło jest dla pana wzorem do naśladowania i inwestycji? Jak ktoś nie wie, to tam jest prawie lub już ponad 100 milionów długu.
9: Ale 250 milionów dochodu. My mamy 130, 150, zależy, czy zobaczymy, czy bieżące, czy inwestycje. Mamy 150 milionów dochodów z tymi zewnętrznymi do inwestycji, a będzie w tym roku dużo więcej. A mamy, no, będziemy mieć w tym roku 4 miliony zadłużenia. Ja uważam, że nie chciałbym doprowadzić do jakiegoś zadłużenia, które spowoduje destabilizację sytuacji gminy. Ale z drugiej strony nieinwestowanie to jest tak, że to jest cofanie się do tyłu, to nie jest dobre. To jest oksymoron, ja wiem, ale to jest uwstecznianie gminy.
8: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W dzisiejszym magazynie wracamy do rozmowy, podczas której mieszkańcy miasta i gminy zadali burmistrzowi Kruszwicy Mikołajowi Bogdanowiczowi szereg trudnych i bardzo konkretnych pytań. Co na nie odpowiedział? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
9: Ale z drugiej strony nieinwestowanie to jest tak, że to jest cofanie się do tyłu, to nie jest dobre. To jest oksymoron, ja wiem, ale to jest uwstecznianie gminy. I uważam, że my potrzebujemy pilnie dużych inwestycji, żeby zatrzymać ludzi w Kruszwicy, żeby spowodować, żeby to miejsce było na tyle piękne, że ci, którzy wyjechali, żeby tu wrócili, bo się takie osoby pojawiają, szanowni państwo. Teraz jest, no już nie będę mówił, bo nie chcę zapeszyć, ale jest nawet firma, która z zagranicy, właściciel polski, niewiele starszy ode mnie o rok, chce przenieść firmę tutaj, bo tam się gdzieś tam znudziło, a Polska i Kruszwica mu zawsze w sercu jest. Takich ludzi jest dosyć dużo, tylko musimy to stworzyć warunki, więc jak nie będziemy, szanowni państwo, inwestować, to my nie mamy szans na nic, nie? Dlatego stadion, centrum kultury, rynek, fontanna, lodowisko z funkcją całoroczną, wodę, otwarcie wody, to trzeba iść, naprawdę. I inne jeszcze rzeczy, których w tej chwili nie wymieniam. Natomiast też nie można przestrzelić oczywiście, bo basen byłby moim zdaniem przerostem formy nad treścią i by nam robił więcej kłopotów niż zysku.
10: Drugie pytanie od Nowej Kruszwicy. Czy nie uważa pan, że zwalnianie ludzi z Urzędu Miejskiego, co skończyło się dla pana przegraną w sądzie, było zasadne? Może trzeba było poczekać na decyzję służb? Łatwo się wydaje nie swoje pieniądze na przegrane rozprawy.
9: Jeszcze raz bym podjął tą samą decyzję. My ustaliliśmy, szanowni państwo, tutaj, że doszło do rzeczy niebywałej. Jak chcecie państwo, to jeszcze raz, żebym powiedział, bardzo chętnie to powiem, bo widziałem tu również na sesji. Tutaj były wypłacone z budżetu gminy pieniądze za komisje, które się nie odbyły. Czyli były fikcyjne komisje i wypływały pieniądze z urzędu. Były podrobione podpisy radnych i radni, których podpisy zostały podrobione, potwierdzili to. Więc ja powiem tak, ja powtarzam raz jeszcze, to jest zawsze tak, że po czasie można różnie do tego podejść, a tak jeszcze raz na chłodno, na spokojnie. Doszło tutaj w mojej ocenie do przestępstwa. Nie wiem, jak to ocenią organy ścigania, różnie z tym prawem w Polsce jest, ale no ja mam twarde informacje i dowody, ja mam oświadczenia ludzi, którzy w ten sposób mi tu się wypowiedzieli. To nie są ludzie wielcy, jacyś moi wspaniali zwolennicy, to są ludzie wręcz, którzy też zobaczyli coś, czego się też nie spodziewali, powiedzieli to, co powiedzieli, mamy to udokumentowane. Ja uważam, że inaczej postąpić nie można było. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego my przegraliśmy sprawę w sądzie pracy, ale ja jeszcze raz tą decyzję bym podjął.
10: I trzecie, ostatnie pytanie od Nowej Kruszwicy. Porównuje pan planowane lodowisko w Kruszwicy do funkcjonującego obiektu w Mogilnie, gdzie, według podawanych danych, sprzedaje się średnio około 120 biletów dziennie. Na jakiej podstawie zakłada pan, że podobna frekwencja jest realna w Kruszwicy, biorąc pod uwagę, że Mogilno jest jedynym lodowiskiem w swoim powiecie, natomiast w naszym przypadku już na starcie występuje konkurencja w postaci lodowisk w pobliskich miejscowościach, na przykład Inowrocław, który również je buduje?
9: Dlatego 300 tysięcy zysku nie przewiduję. Chciałbym być blisko zera i to będzie dla mnie optymalne rozwiązanie, natomiast myślę, że zrobimy to dobrze. Nasze lodowisko będzie bardzo nowoczesne. Skorzystają z tego młodzi ludzie, jak już powiedziałem, w formie WF-u. Swoją ofertę skierujemy na południe, czyli tam, gdzie nie ma to, Wrocławek nie ma przecież, tu na razie to taka pustynia, jeżeli chodzi o te obiekty. Uważam, że mamy duże szanse na to, żeby w jakiś sposób ta ilość była taka. No, ja mam kilka pomysłów, nie chciałbym zdradzać, bo mamy, po prostu mamy, chcemy wyjść naprzeciw nawet do innych samorządów. Będzie to też zadanie troszeczkę nowego menadżera, także ja jestem spokojny, to nie zrujnuje, szanowni Państwo, naszego budżetu, a to, co powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy Państwo z Nowej Kruszwicy od początku jesteście, że my chcemy też, żeby ten obiekt nie generował jakichś tam większych strat w tych 7 miesiącach, kiedy lodowiska nie będzie. Liczymy na to, że on będzie również na siebie zarabiał, więc no powiem tak, ja jestem tutaj optymistą, jeszcze raz powiem, to jest inwestycja, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, bezpieczna. Do szkoły, dwie szkoły to jest dzisiaj 5 milionów dokładki rocznie, a tutaj mówimy o tym, że jest szansa, żeby wyjść przy inwestycji, która stanowi wartość dodaną w Kruszwicy, na zero. A chciałbym wyjść na zero, to jest cel taki fajny, żeby pokrywać te koszty osobowe, ewentualnie energii. Fakt faktem, przyznaję, że 15 stopni na plusie przez całą zimę będzie problemem. Ale już taka temperatura jak teraz, no to jest nie problem, żeby to lodowisko się utrzymało. Czyli około zera, kiedy nie trzeba bardzo mocno tej temperatury tam walczyć o ten lód, no to jest zupełnie, to są też, niestety, to będzie miało wpływ. Ciepła zima spowoduje, że może być jakiś tam kłopot, ale zima taka jak teraz spowoduje, że te zyski na pewno będą.
10: Cezary Wojciech Kośmicki pyta, co było najlepszego w pracy jako wojewoda kujawsko-pomorski?
9: Suchar, takie zawsze jest milczenie po sucharze, ja pierniczę. No, wie pan co, 8 lat mam podsumować? Cieszę się, że mogłem służyć ojczyźnie. Naprawdę tak do tego podchodziłem. I cieszę się, że w drugiej kadencji mogłem dużo rzeczy zrobić.

0: takie doświadczenie i poznanie wielu ludzi z tej dobrej i złej strony, bo tam też momentami nie było, szanowni Państwo, łatwo, że delikatnie rzecz ujmując. Cieszę się, że dzisiaj z perspektywy tego, że jestem burmistrzem, jestem w zarządzie konwentu burmistrzów, czyli w tej piątce tego całego gremium, czy jak bywam w Urzędzie Marszałkowskim, czy jak bywam w Urzędzie Wojewódzkim, pozdrawiam panów wojewodów, ja nie mam popalonych, szanowni Państwo, mostów, zbudowane relacje, dzisiaj pracuję dla Kruszwicy, i uważam, że dobrze jest, jak jest. Aczkolwiek, czy bym wrócił? Chyba dwa razy bym do tej rzeki nie wszedł akurat.
1: Katarzyna Woźniak pyta. Panie burmistrzu, czy jest możliwość w Kicku doprowadzenia światłowodu, bo jest w Janocinie i Tarnówku, droga również tragedia. Niestety, ale sołectwo Kicko jest tylko z nazwy, bo nic tutaj nie jest robione. Ostatnio prawie 20 lat temu były pampy. Inwestuje się tylko w Tarnówko i Janocin, a sołectwo Kicko, jak sama nazwa wskazuje.
0: Jakby teraz Tarnówko, a czy tak, Tarnówko ma drogę teraz zrobioną, fakt. Nic nie mówię, Janocin pewnie bardziej czuje się pokrzywdzony. No nie no, Kicko jest rzeczywiście na lekkim uboczu. Przyznaję, że tam się pojawia jedna perspektywa, ale też nie chciałbym o niej w tej chwili mówić. No wiem, szanowni Państwo, chciałbym bardzo. Światłowód do Kicka jest mało realny, to sobie to powiedzmy, że to też nie jest inwestycja gminna. Ten światłowód powstał poprzez tą inwestycję państwa, która spowodowała, że on jest zbudowany w niektórych miejscach w naszej gminie i cieszmy się z tego, natomiast no, na razie tam światłowodu do Kicka nie przewidujemy. Ja wiem, że jest problem z połączeniem z internetem, ale no, to nie jest w naszych możliwościach. Natomiast jest tam pewien pomysł na tą drogę przede wszystkim, ale nie chciałbym też na razie dużo mówić. No, mam nadzieję, że coś uda nam się zrealizować.
1: Pan Łukasz się przyłącza do pytania o boisko do siatkówki. Oczywiście wyrażamy chęć współpracy i pomocy przy pracach na boisku.
0: Czyli my boisko zrobimy, tylko tak, musimy wybrać miejsce i teraz pytanie, czy chcecie w to rzeczywiście tutaj grać, że to nie będzie tak jak z tymi 37 czy 8 placami zabaw na terenie gminy, że budujemy te place zabaw i one się kończą, szanowni Państwo, czym? One się kończą później, już wiem, gdzie możemy to zrobić, one się kończą, te place zabaw, tym, że stoją. I nic się tam nie dzieje i zarastają zielskiem i tylko się wszyscy na siebie denerwują, bo trzeba to utrzymać. Myślę sobie, jakbyście bardzo chcieli, to tak sobie myślę, że chyba takie boisko, nie wiem czy to jest na tym terenie sprzedanym czy naszym, przy stadionie mi się wydaje, że coś takiego, no ale możemy spróbować na Zagoplu, jeżeli uważacie, że moglibyśmy tą infrastrukturę jakoś tutaj dostosować do tych wymogów, tego, bo rozumiem, że trzeba byłoby to sprofesjonalizować, to ja jestem jak najbardziej za. Ja nawet Was serdecznie zapraszam. Panie, to naprawdę możemy, czy przez Messengera teraz, żeby już nie kombinować. Ja jestem tutaj obecny na mediach społecznościowych, to możemy się na jakiś dzień umówić, jeżeli macie taką determinację i taką potrzebę, to bo to jest nieduży nakład, a uważam, że jeżeli zrobiliście coś dobrego, to możemy jeszcze jakąś imprezę zrobić, no bo na tym cyplu to tam nie ma warunków, no nie ma. Do profesjonalnego.
1: Panie burmistrzu, 14 minut do końca.
0: Jak to?
1: Do końca czasu antenowego.
0: Nie było pytań, to my dzisiaj wszystko.
1: Ale skończymy. Dzisiaj jaki wysyp? Wiem, że będzie wysyp. Panie burmistrzu, pani Rena ta pyta, ale konkretnie odpowiedzi nie było odnośnie ulicy Nektarowej i Miodowej. Po deszczu zapraszamy, tylko trzeba w kaloszach odwiedzić te dwie ulice.
0: Ja się dziwię w ogóle, że tu nie ma akcji, bo ja byłem, spodziewałem się, że nas tutaj będziecie, przede wszystkim mnie, będziecie męczyć za te drogi gruntowe. Mamy w Kruszwicy, na terenie gminy Kruszwica, szanowna pani i szanowni państwo, 300 km dróg gruntowych. O 200 km zabiegają sołtysi, radni. To są drogi, które są uczęszczane, które powodują nie dojazd do pól, tylko dojazd do ludzi. Więc 200 km to jest poważne wyzwanie. Jedną z tych dróg jest Nektarowa. Jak już powiedziałem, dla niej priorytetem nie zrobię tam drogi, dopóki nie zrobimy tam kanalizacji. Wiem, że teraz mamy sytuację wybitnie trudną. Ratujemy się tam wysypaniem tego gruzu, kamienia. Ale nie teraz. Teraz mamy zmarzlinę i ta woda jak troszeczkę nie wsiąknie, musicie się niestety uzbroić w cierpliwość i przeżyć te najbliższe kilka dni, kilka nawet może tygodni, bo nie wiadomo jak to spowoduje się, że tam mamy na metr zmarzniętą ziemię. Nie przesiąka w tej chwili woda, nie osusza się łatwo terenu. Zresztą widzimy co jest. To jeszcze w naszej gminie mam takie wrażenie, że patrząc na komunikaty Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w niektórych gminach po prostu przepompowania wody, tam więcej śniegu po prostu spadło. Chciałbym tego śniegu więcej, bo mamy mało wody, szczególnie w Jeziorze Tryszczyn i w Jeziorze Gopło, ale nie tylko. No ale teraz konsekwencje w tym krótkim

0: okresie czasu są duże. Więc ja, drogi, w tej chwili Pani nie obiecam, lamp Pani nie obiecam, ale zabierzemy się za kanalizację. Chciałbym wszystko, ale nie da się.
1: Pani Marlena Trybuszewska pyta. Witam. W naszej gminie jest coraz więcej dzieci zdiagnozowanych ze spektrum autyzmu, ADHD, Asperger. Nie ma u nas szkoły integracyjnej, najbliższa jest w Inowrocławiu. Czy w związku z tym jest możliwość utworzenia klas integracyjnych, oddziałów, terapii dla tych dzieci?
0: Jest problem, nie? Podejmiemy się tego wyzwania. To nie jest pierwszy sygnał. Jest dużo osób z tym spektrum autyzmu. My mamy taki specjalny dzień tutaj nawet, który tutaj podnosimy te kłopoty, robimy tam takie wydarzenie pod się wierzą, czy tam teraz była na rynku. No jest kłopot, szanowni państwo. Ilość orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które wchodzą do systemu naszej oświaty i powodują, że no nie potrzebują na przykład dodatkowego nauczyciela, jest ogromna. Przez to też rosną koszty, ale ja widzę też, że to jest albo choroba cywilizacyjna, czy te media społecznościowe, czy coś jeszcze ma na to taki negatywny wpływ, nie wiem, bo to rozumiem, że to jest stwierdzenie jednak przez zespół, przez lekarza. Poważna to jest sprawa, no i rzeczywiście wyzwanie jest to duże. No chyba tak, chyba to jest, bo jeszcze nie mówimy o seniorach i o problemach, które będą rosły z roku na rok, jeżeli chodzi o seniorów, czyli te osoby, które pojedynczo gdzieś tam mieszkają, o które trzeba będzie zadbać w dużo większym stopniu. Tam też spodziewam się, szanowni państwo, no, mówimy przede wszystkim o wojnie, o schronach, a o tym się przestało niestety mówić, ale to będzie nasze wyzwanie. Natomiast to okej, no. Nie chcę obiecać, że znajdę na jutro rozwiązanie, ale pochylimy się na pewno nad tym tematem.
1: Pan Michał Duszczak.
0: Majówki w Kruszwicy. Powiem tak, ja wiem, że ten... Po pierwsze tak, chciałbym odnośnie imprez jedną rzecz powiedzieć. Złożyliśmy pewien wniosek związany z wydarzeniem patriotycznym. Mam nadzieję, że on zyska aprobatę i będziemy mogli zrobić jakieś wydarzenie, bo takiego wydarzenia jeszcze nie było, a brakuje. Plenerowe. Natomiast, proszę państwa, my zrobiliśmy w tamtym roku 176 wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Kruszwica, większych, mniejszych. Ten maj były te mistrzostwa, potem bardzo aktywny czerwiec. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem, czy państwo nie odnosicie takiego wrażenia, że był trochę przesyt. Proszę się na mnie nie gniewać, że to powiedziałem. To jest moje odczucie.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz zabrał głos w sprawach, które poruszają mieszkańców. Przez 2 godziny odpowiadał na pytania zadane podczas transmisji na żywo, dotyczące codziennych problemów, inwestycji i funkcjonowania gminy. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
0: No ale teraz konsekwencje w tym krótkim okresie czasu są duże. Więc ja, drogi, w tej chwili Pani nie obiecam, lamp Pani nie obiecam, ale zabierzemy się za kanalizację. Chciałbym wszystko, ale nie da się.
1: Pani Marlena Trybuszewska pyta. Witam. W naszej gminie jest coraz więcej dzieci zdiagnozowanych ze spektrum autyzmu, ADHD, Asperger. Nie ma u nas szkoły integracyjnej, najbliższa jest w Inowrocławiu. Czy w związku z tym jest możliwość utworzenia klas integracyjnych, oddziałów, terapii dla tych dzieci?
0: No jest problem, nie? Podejmiemy się tego wyzwania. To nie jest pierwszy sygnał. Jest dużo osób z tym spektrum autyzmu. My mamy taki specjalny dzień tutaj nawet, który tutaj podnosimy te kłopoty, robimy tam takie wydarzenie pod się wierzą, czy tam teraz była na rynku. No jest kłopot, szanowni państwo. Ilość orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które wchodzą do systemu naszej oświaty i powodują, że no nie potrzebują na przykład dodatkowego nauczyciela, jest ogromna. Przez to też rosną koszty, ale ja widzę też, że to jest albo choroba cywilizacyjna, czy te media społecznościowe, czy coś jeszcze ma na to taki negatywny wpływ, nie wiem, bo to rozumiem, że to jest stwierdzenie jednak przez zespół, przez lekarza. Poważna to jest sprawa, no i rzeczywiście wyzwanie jest to duże. No chyba tak, chyba to jest, bo jeszcze nie mówimy o seniorach i o problemach, które będą rosły z roku na rok, jeżeli chodzi o seniorów, czyli te osoby, które pojedynczo gdzieś tam mieszkają, o które trzeba będzie zadbać w dużo większym stopniu. Tam też spodziewam się, szanowni państwo, no, mówimy przede wszystkim o wojnie, o schronach, a o tym się przestało niestety mówić, ale to będzie nasze wyzwanie. Natomiast to okej, no. Nie chcę obiecać, że znajdę na jutro rozwiązanie, ale pochylimy się na pewno nad tym tematem. Powiem tak, ja wiem, że ten... Po pierwsze tak, chciałbym odnośnie imprez jedną rzecz powiedzieć. Złożyliśmy pewien wniosek związany z wydarzeniem patriotycznym. Mam nadzieję, że on zyska aprobatę i będziemy mogli zrobić jakieś wydarzenie, bo takiego wydarzenia jeszcze nie było, a brakuje. Plenerowe. Natomiast, proszę państwa, my zrobiliśmy w tamtym roku 176 wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Kruszwica, większych, mniejszych. Ten maj były te mistrzostwa, potem bardzo aktywny czerwiec. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem, czy państwo nie odnosicie takiego wrażenia, że był trochę przesyt. Proszę się na mnie nie gniewać, że to powiedziałem. To jest moje odczucie. I stwierdziliśmy, że będziemy robić mniej wydarzeń, a mocniejszych. W tym roku się koncentrujemy, szanowni państwo, na Centrum Kultury. Prosiłbym o to, żeby ten rok, a wiem, że to tak nie będzie łatwo, dużo się będzie działo, bo my 150 zaplanowaliśmy, pewnie jeszcze urośnie ta ilość tych wydarzeń, ale no, te Centrum Kultury troszeczkę chcemy doposażyć, jeszcze pewne rzeczy unowocześnić, tam zrobić tak, żeby było już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Między innymi możliwość jakby ustalania miejsc, czy ewentualnie jak będą biletowane rzeczy, bo takie częściowo też przewidujemy, żeby można to było zrobić już całkowicie przez internet elektronicznie, nie tam broń Boże przez osobiste kupienie biletów. No, to też będzie możliwość, ale żeby przede wszystkim ten system tam już funkcjonował tak, jak to na całym kraju ma miejsce, w tych nowoczesnych muzeach, miejscach. I wracając do tych imprez, wydaje nam się, że zrobienie mniejszej ilości imprez mocniejszych ma dużo większy sens niż robienie takich wydarzeń, które kosztują bardzo dużo wysiłku i też pieniędzy, ale no wprowadzają pewną monotonię w mieszkańcy. No, znudzicie się państwo, mam wrażenie, że tymi wydarzeniami, więc będzie wydarzeń mniej, a chcemy postawić w przyszłości, bardziej bym prosił, żeby patrzeć na rok 2027, mniej wydarzeń, ale mocniejszych w Kruszwicy. Nie co tydzień, może co trzy, ale takie konkretniejsze. Tak to sobie, szanowni państwo, po tych moich niecałych 2 latach doświadczenia wyobrażam. Jeżeli państwo uważacie inaczej, nie ma sprawy. Możemy jakby to robić. Teraz tak, co my przewidujemy w tym roku? W tym roku przede wszystkim no, Dni Kruszwicy. Dogrywamy ostatnie rzeczy. Mamy porezerwowane terminy 3 artystów. 3. Które to po raz pierwszy coś takiego będzie miało miejsce, które mam nadzieję, że odnajdą akceptację, ale jeszcze raz powiem, że z 5 osobami rozmawiałem w sprawie Dni Kruszwicy, każdy ma inny pomysł na gwiazdę. I teraz tak pomyślałem sobie, że to są tak różne pomysły, że 4 pozostałych nie będzie zadowolonych. Więc naprawdę ciężka sprawa w tej chwili. Mamy chyba trochę przesyt tego wszystkiego, za dużo jest. Natomiast na pewno Dni Kruszwicy, na pewno chcemy zrobić dobre szanty. Mamy stulecie klubu żeglarskiego Popiel 26 czy 7 czerwca, więc na Cyplu na szanty zapraszam i chcemy to zrobić tak, żeby dużo było żaglówek na jeziorze. Także będziemy o tym mówić wcześniej. Szanty fajne były wtedy, chociaż mechanicy szanty nie przyjadą dla wszystkich tych, którzy lubią bitwę. No to niestety nie pasuje im ten termin. Bardzo nad tym ubolewam. My tego terminu nie możemy zmienić. Potem zrobimy dużą noc DJ-ów i tutaj podziękowania dla nadkopenskiego nurtu, na czele z Pawłem Budnerem. Dużą noc DJ-ów zrobimy w lipcu, oczywiście wcześniej Kujawskiej Nowalijki. To wydarzenie, które tutaj robimy z dużym też nakładem sił, ale małym finansowym, ale to wydarzenie ściąga dużo ludzi. Na pewno no jest pomysł na Zawisze Czarnego, przedstawienie historyczne. Czekamy jeszcze na jedną rzeczywiście ważną decyzję w tej sprawie, ale będziemy chcieli zaakcentować Zawisze Czarnego w Kruszwicy i robić co roku jedną taką imprezę o charakterze historycznym, żeby jednak ten charakter naszej gminy, nasza historia była podkreślana. Zawisza Czarny był tutaj starostą, w przyszłym roku będzie mijała 610. rocznica objęcia przez niego funkcji starosty. Także będzie okazja do czegoś większego na pewno. Co jeszcze? No polowanie na mysz, zakończenie, no i Mistrzostwa Europy po raz kolejny. To jest też dla nas duży wysiłek finansowy. Tutaj wspieramy pana prezesa. Będziemy technicznie tam pewne rzeczy poprawiać, żeby się wszystko tutaj odbyło w tym roku jak należy, jak co roku. Także to też ma trochę inny wymiar, może mniejszy dla państwa, no ale jednak tu się dużo dzieje wtedy. Także to będzie koniec września, tym razem inny tryb. Wtedy mieliśmy w maju, w roku 2026, a teraz w piątym, a teraz pójdziemy na koniec września w tą dużą imprezę. Także te rzeczy się będą u nas działy, no i mówię, no tu mamy 150 wszystkich imprez. Ja wszystkich teraz nie będę wymieniał, bo trudno. Kruszwickie smaki i rzeczy, które po prostu zaplanowaliśmy na 2027, one są dostępne w tej chwili, szóste są dostępne w tej chwili i jeszcze za jakiś czas, jak już będziemy mieć gwiazdy dograne ostatecznie i wszystkie szczegóły, to jeszcze poinformujemy o tym szczegółowo. Chciałbym z tym patriotycznym tematem wjechać takim koncertem, natomiast no, bo u nas tego brakuje, uważam, w Kruszwicy. Jest to tak troszeczkę inaczej robione, może za mało podnoszone. Ja uważam, że powinniśmy powoli wrócić do tego dobrego tam przypominania o naszej wspaniałej historii, bohaterach.
1: Panie burmistrzu, dwa ostatnie pytania niestety, ponieważ czas nagrył naszej transmisji. Pani Marta pyta, czy nie uważa pan, że w szkołach powinien być psycholog? I pani Żaneta Kowalska, którą serdecznie pozdrawiam, kadr naturalny. Czy jest szansa na lampy i remont ulicy Jesionowej?
0: Jeżeli chodzi o ulicę Jesionową, to szanowni państwo, złożyliśmy wniosek do pana wojewody o ulicę Jesionową. Ale zaraz. Mi się wydaje, że pani Żaneta obok pani są lampy do samego końca, zaraz. Tak mi się wydaje. Natomiast ja to tam przyjrzę się. Natomiast jeżeli chodzi o samą ulicę Jesionową, to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do wojewody. Jesteśmy na dalekim miejscu na liście rezerwowej. I to jest jakaś tam szansa na to, że będziemy ją robić, jest, ale nie aż tak duża, gdybym chciał. Natomiast co do lamp, to raczej postaramy się to zrobić. Z tego co wiem, to projekt na te lampy, tak, rzeczywiście, Jesionowa, lampy, projekt jest osobna sprawa niż droga. On jest przygotowany, także my to pewnie, jak mamy przygotowany projekt wcześniej czy później, to odhaczymy tą lampę. Dobra, to przepraszam. Teraz mi się to przypomniało, bo dużo tych tematów, szanowni państwo, mamy naprawdę bardzo dużo. 41 zadań w budżecie, a jeszcze kilka dojdzie, więc to gdzieś może umknąć, oczywiście. Lampa będzie.
1: Wszystkie pytania, które nie padły, padną w następnej transmisji. Będzie następna transmisja?
0: A, psycholog? Co do psychologa? A co, nie będzie?
1: No, tutaj zostałem panu pole do popisu.
0: Panie Jakubie?
1: No, bardzo chętnie, tak? Proszę bardzo.
0: Pan Jakub jest za, ja nie mam nic przeciwko.
1: Ja bardzo lubię zadawać pytania.
0: Cieszę się, ja lubię odpowiadać na pytania. Cieszę się, że w ogóle mogliśmy ten czat przeprowadzić. Do psychologa, no przepraszam, ja mam takie wrażenie, że w ogóle jest deficyt tej grupy zawodowej bardzo duży. Ja widzę tutaj po świetlicy socjoterapeutycznej, pozdrawiam Hanię Lewandowską i panią Malwinę Łudzik. Fajną robotę robicie, natomiast wiem, jaki jest problem z ten, jakie jest zapotrzebowanie psychiatryczne, psychologiczne dla dzieci, jaki jest deficyt. Jeżeli czegoś nie ma, to przede wszystkim jest to związane z tym, ale rzeczywiście no, mamy teraz na przykład bardzo fajny przykład z sąsiedniej gminy. Ja będę o tym głośno mówił, no, ale wiecie dobrze, co się wydarzyło dwa dni temu u naszych sąsiadów. Bardzo współczuję tutaj i kierownictwu szkoły, i panu wójtowi, no, bo no, niestety takie rzeczy się zdarzają mi. Ale to media społecznościowe, dotknijcie państwo te dzieci, chociaż ja sam mam wyrzuty sumienia i też sobie z tym nie radzę. Przegrywam walkę na każdym polu. Bo tak, takie są tu już czasy i też te dzieci mają swoje prawa jakieś, aczkolwiek chyba nie, aż tak bardzo od nas dużo zależy, także też zachęcam do tego, bo tam są złe rzeczy, proszę kontrolować chociażby, co się dzieje w tym liceum. Państwo już tu jesteście, pewnie większość z was to robi, ale naprawdę uważam, że to jest całe zło, które potem determinuje działania naszych dzieciaków i powoduje różne kłopoty między nimi i samych ich osobiście. Jeszcze jakieś pytanie?
1: Teraz jest jeszcze ogólnie tak, że największa ochrona to jest, czy mamy 18 lat, tak czy nie, no i dziecko klika. Tak. I nikt tego nie weryfikuje. Mają to być zaostrzane, ale nie wiem, czy to będzie zaostrzane.
0: Dzisiaj techniczne możliwości i aplikacje, które kontrolują i rodzic może widzieć, co te dzieci oglądają i pewne ograniczenia wprowadzać, jednak są. Wymaga to trochę zachodu. No tak, ale to włączę sobie coś tam. YouTube'a sobie włączę w telewizji, co ja mam z nim zrobić. No.
1: Panie burmistrzu, podsumowanie krótkie.
0: Bardzo dziękuję za te pytania. Miałem pewne obawy, że nikt nie będzie oglądał tego czatu. Nie mówię, co to będzie? No, nikt się nie odzywa przed. Żadnych pytań nie ma. Ostatnio było ostrzej. Było. Przed.
1: Wydaje mi się, że na wiele więcej pytań teraz odpowiedzieliśmy niż podczas ostatniej transmisji. Dostało może z 6-7 pytań, ale takich rozbudowanych.
0: Ale wtedy było więcej, nie? W każdym razie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to, że poświęciliście swój czas, bo to oznacza, że interesujecie się sprawami gminy. My nie jesteśmy tutaj nieomylni, jesteśmy tylko ludźmi. Nam się chce, ale prosiłbym też o to, żeby wiedzieć, że no może nie zawsze wszystko z waszej perspektywy wygląda, wam się może też wydawać, no dlaczego oni tego nie robią, to jest proste, oczywiste, łatwe. My napotykamy na rzeczy i bariery, których no nie mamy czasu wam powiedzieć, dlaczego na przykład, nie wiem, jeszcze nie zaczęliśmy budować parkingu przy Janocinie, to jest ten dobry przykład, bo tam glina jest i niestety nie będzie wsiąkać i kamienia na betonach nie położymy, bo nie da rady, trzeba szukać innego rozwiązania i to wydłuży w ogóle cały proces i w podróży oczywiście bardzo ten proces, więc prosiłbym o też takie zrozumienie, podaję tylko przykład, że to w każdym wymiarze napotykamy na różne takie przeszkody, ale nam się generalnie, szanowni państwo, chce nam się działać, chce nam się pracować, jesteśmy tutaj otwarci na to. Też prosiłbym o tą cierpliwość, proszę też pisać, komunikować się, maila pisać. Ostatnio na przykład był pan w sprawie jeziora Gopło, podniesiemy ten temat, nie wiem, czy pan nas ogląda, czy nie, ma pan rację, tak nie może być, że tego Gopło gdzieś tam jest zblokowane. Ja poproszę tutaj o to, żeby to naprawić, żeby to poprawić. Napisał pan bardzo fajnego maila, na podstawie którego my możemy na spokojnie komuś to pokazać, przegadać, przedyskutować, bo gdzieś tam napisać komentarz, czy gadać między sobą, to jest jedno, ale jak chcecie, żeby coś się zmieniło, to po prostu wprost to artykułujcie, nie będziemy na pewno na to, nie będziemy was lekceważyć, no i to, co będzie możliwe finansowo i możliwe tutaj organizacyjnie, będziemy chcieli po prostu poprawiać w Kruszwicy. Dziękuję uprzejmie.
1: Do zobaczenia.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radio Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
10: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Już niedługo rusza nabór do inowrocławskiego medyka. To szansa dla wszystkich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zawodach medycznych. Jakie kierunki są dostępne i jak się zapisać? Posłuchajcie sami.
12: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną po raz kolejny już pani dyrektor inowrocławskiego medyka Ulsza Majewska. Dzień dobry, pani dyrektor.
13: Witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa.
12: Pani dyrektor, który to już raz się spotykamy?
13: No, kolejny raz.
12: Kolejny entynasty raz. Rusza nabór letni, wiosenno-letni można powiedzieć, tak, do naszego inowrocławskiego medyka. Co wyróżnia państwa szkoły na tle innych szkół?
13: No, ciekawe pytanie.
12: No, jak zawsze.
13: I niełatwe pytanie. Panie redaktorze, jesteśmy szkołą z bardzo bogatą tradycją. Tradycja i nowoczesność, tak bym powiedziała. Bo nasza szkoła to jest szkołą ponad 70-letnią, z bardzo dużym doświadczeniem. Kształciliśmy kadry medyczne od samego początku. To jest pielęgniarstwo, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i wiele innych zawodów. Czyli mogę powiedzieć, że naszą siłą jest doświadczenie. Ale też i doświadczenie i tradycja, czyli przekazując wiedzę, łączymy ją z tradycją, to co jest istotą zawodów medycznych. Nie tylko współcześnie mówimy, że jest to zawód. Nie. Zawody medyczne to są zawody cały czas z powołaniem. Trzeba posiadać bardzo duże predyspozycje do zawodu. Oczywiście dzięki szkole wielu rzeczy się dowiaduje słuchacz. Mało tego, rozwija te swoje predyspozycje do zawodu. Ale zwracamy uwagę, oprócz przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności specjalistycznych, zawodowych, charakterystycznych dla danych zawodów, dodatkowo wartości, które są niezbędne do pracy z drugim człowiekiem, a w szczególności z człowiekiem chorym. Drugim naszym atutem to jest doskonała baza dydaktyczna. Ja używam tego słowa nie bez powodu. Bazę dydaktyczną mamy bardzo dobrą, oczywiście dzięki współpracy z organem prowadzącym, którym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiadamy pracownie specjalistyczne, sale wykładowe, ale również i zaplecze, czyli kąciki, tak nazwę, strefę taką relaksacyjną, w tej chwili używa się takiego określenia, która mieści się w korytarzach szkoły, na drugim szczególnie piętrze, gdzie słuchacze mogą sobie spokojnie wypić herbatę, kawę, zjeść śniadanie, czy po prostu poczekać na zajęcia. Pracownie są wyposażone w standard, czyli to, co jest, one przypominają gabinety specjalistyczne. Oczywiście baza jest doskonała, to nie znaczy, że my jej cały czas nie mamy wzbogacać. Nie, byłoby to błędem. Jest baza dydaktyczna, są sale wykładowe i oczywiście praktyki zawodowe, które odbywają się w placówkach ochrony zdrowia. Mamy dobrą współpracę z pracodawcami i te praktyki zarówno w szkole, jak i w placówkach, to są praktyki. Ja jako doświadczony pedagog, nie powiem, że już z wieloletnim stażem, czyli stary pedagog.
12: Z wieloletnim doświadczeniem.
13: Tak. Mogę powiedzieć, że w naszej szkole zawsze nauka jest i praktyka na serio, czyli jest prawdziwa. Jest prawdziwa przy łóżku chorego, podopiecznego. Tak samo staramy się, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, aby w pracowniach specjalistycznych w szkole zajęcia nie odbywały się tak, jak należy, to znaczy zgodnie z wymaganiami merytorycznymi, metodyką pracy i oczywiście z bazą dydaktyczną. Czyli pacjenta zastępują nam specjalistyczne fantomy, modele, a są i takie sytuacje, że czynność jest wykonywana i na pacjencie, czyli na podopiecznym. Baza dydaktyczna i trzeci element, to jest bardzo ważne, kadra specjalistyczna. Kadra specjalistyczna kompetentna, łącząca wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną, więc są to specjaliści dobrej klasy, często pracujący też w placówkach ochrony zdrowia. No i oczywiście atmosfera pracy. Atmosfera pracy, czyli atmosfera nauki, tak, aby ci nasi słuchacze mieli doskonałe warunki do zdobywania wiedzy, no i przede wszystkim byli doceniani i wychodzili z założenia, że to jest szkoła ich, że ta szkoła słuchaczy przygotuje do wykonywania w przyszłości w pracy z drugim człowiekiem. I czwartym elementem, który jest charakterystyczny
12: Pani
13: dla
12: tak
13: naszej...
12: Pani zawsze pięknie rozgaduje, że aż ja się boję przerywać, bo tak się przyjemnie słucha.
13: No nie wiem, czy nie za dużo,
12: nie, ale, bardzo
13: ale to koniecznie chcę podkreślić. Zaangażowanie szkoły na rzecz promowania zdrowia. I to jest tradycja szkoły kilkudziesięcioletnia. A mianowicie angażujemy się, prowadząc zajęcia w szkołach, dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach, w szkołach, dla seniorów, takie jak pierwsza pomoc medyczna, jak profilaktyka schorzeń, chorób nowotworowych, jak profilaktyka przemocy i wiele, wiele innych. I tutaj mamy też okazję zaprezentować się jako szkoła, która przygotowuje naszych słuchaczy do roli edukacyjnej, bo przecież nasi absolwenci już w swojej pracy z pacjentami, z podopiecznymi będą również promować zdrowy styl życia i prowadzić edukację prozdrowotną. A przy okazji prezentujemy kierunki, które oferuje szkoła. To są takie punkty, które składają się na jakość pracy szkoły.
12: Tak zwany łańcuch zdarzeń.
13: Tak jest.
12: Medycznych zdarzeń.
13: Tak.
12: Pani dyrektor, jakie kierunki dzisiaj cieszą się największym zainteresowaniem w placówce?
13: To wszystko zależy od zainteresowania osób. Powiem tak ogólnie, że kierunki medyczne wróciły, stały się znowu modne, ale powiem tak, konieczne. Stąd też szkoła oferuje szeroki wachlarz kierunków medycznych. Niektóre są kierunkami bardziej znanymi, a niektóre kierunki są młodsze. Bądź się wydawałoby się, że jeszcze 30 lat temu wstecz nikt nie sądził, że ten zawód wejdzie w skład zespołu terapeutycznego. Jeszcze może w mniejszych ośrodkach, w mniejszych placówkach ochrony zdrowia jest trudniej, ale większe ośrodki nie wyobrażają sobie, aby taki zawód jak technik masażysta, technik farmaceutyczny, czy też technik sterylizacji medycznych, terapeuta zajęciowy, podolog, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog, podolog, aby te kierunki, po tych kierunkach nie miały osoby pracy. W tej chwili rynek pracy wchłania, ponieważ te zawody są bardzo potrzebne.
12: A czy oferta została rozszerzona na 2026?
13: Ona jest cały czas taka sama. My tutaj poszerzyliśmy jedynie o kierunek o podologa. To jest kierunek łączący się z technikiem usług kosmetycznych, ale specjalizujący się głównie w zabiegach, w pielęgnacji, w profilaktyce stóp. Często niektórym osobom się wydaje, że to może być specjalista ograniczający się do pielęgnacji takiej, powiem, estetycznej, upiększającej nasze stopy. Oczywiście jest w błędzie, ponieważ mamy coraz więcej schorzeń narządu ruchu, a konkretnie też właśnie i stóp. I to bez względu na wiek. A niestety z wiekiem te problemy się pogłębiają. Często wynika to nie tylko z zaniedbań takich pielęgnacyjno-higienicznych, ale po prostu wynikające ze stanu zdrowia. To jest kierunek taki nowszy. Natomiast pozostałe kierunki cały czas podtrzymujemy.
12: Pani dyrektor, na tak zwanym poza anteniu rozmawialiśmy o teoretykach, teoretycznej nauce na studiach, że niektóre kierunki przygotowują nas tylko w sposób teoretyczny, a nie praktyczny, co oczywiście odróżnia Waszą szkołę, bo u Was nie tylko teoria, ale również i praktyka.
13: Tak, teoria jest zawsze bardzo ważna, bo rozwija możliwości, horyzonty człowieka, jak również i ta wiedza medyczna, zawodowa, specjalistyczna. Ale jeżeli to nie jest poparte praktyką, to niestety taki człowiek, absolwent, i on się trudno odnajduje wówczas w rzeczywistości, gdy podejmuje pracę. Dlatego też w naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do praktyk zawodowych i tak jak wspomniałam w mojej wcześniejszej wypowiedzi, te praktyki, to rozwijanie umiejętności zawodowych odbywa się już w pracowni specjalistycznej, gdzie oddział, czyli klasa, podzielona jest na dwie grupy, czyli to są liczby, to jest liczba osób w grupie nie jest tak duża. Oczywiście jest to uzależnione od specyfiki danego zawodu i praktyki takie odbywają się w szkole, A takim pogłębieniem, gdzie już jest podstawa umiejętności zdobyta w szkole, oczywiście pod bacznym okiem nauczyciela, wówczas z nauczycielem słuchacz odbywa dalszą praktykę, rozwijając swoje umiejętności, doskonaląc w placówkach ochrony zdrowia. Dodam, że jest to jeszcze trudniej, ponieważ pracuje w naturalnym środowisku. I teraz zdobywaną wiedzę i umiejętności zdobywane w pracowni specjalistycznej pod kierunkiem nauczyciela musi dostosować do pracy z pacjentem w środowisku naturalnym. Czy to oddział szpitalny, czy to uzdrowisko, czy to warsztaty terapii zajęciowej, czy to salon kosmetyczny, czy to apteka, czy też inna placówka. Mam na myśli tutaj gabinet dentystyczny. I oczywiście zawsze biorąc pod uwagę standard wykonania, czyli technikę wykonania danej czynności, danego zabiegu, czyli biorąc pod uwagę algorytm wykonania, a dalej ważna jest relacja z pacjentem.
11: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Trwają zapisy do inowrocławskiego medyka. Przedstawiciele szkoły mówią o nowych kierunkach i możliwościach, jakie czekają na przyszłych uczniów. Co nam powiedzieli? Posłuchajcie sami.
12: Czuł się komfortowo.
13: Pacjent właśnie czuł się komfortowo i pacjent czuł się bezpiecznie. Pacjent czuł się bezpiecznie. Trzeba tak wykonać czynność, czyli słuchacz musi posiadać wiedzę i już umiejętności.
12: I też bardzo dużą dozę empatii, bym powiedział.
13: Oczywiście, jak najbardziej. Tak, czyli wykonywać tak czynność, jak ja bym chciała, aby przy mnie wykonywano tę czynność, bądź też mojej najbliższej osoby. To jest trudne. I tutaj jest takie stopniowanie trudności. I oczywiście od tego pomocny jest nauczyciel, który ma obowiązek czuwać, aby były zachowane wszelkie normy, wszelkie wartości, gdyż dobro pacjenta, pacjent jest tutaj najważniejszy. A rolą naszego słuchacza, a przede wszystkim nas, i jako nauczycieli, jest tego słuchacza naszego przygotować jak najlepiej do zawodu, no ale wcześniej musi zdać egzamin zawodowy.
12: Pani dyrektor, a tutaj są wszyscy słuchacze przed nami, wszyscy są po drugiej stronie. Chcieliby się dowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacji do szkoły i kiedy są najważniejsze terminy, żeby się zapisać, przyjść, zakwalifikować w tym 2026.
13: Tak, proces rekrutacji praktycznie już się rozpoczął.
12: On jest trwały, od kilku miesięcy, bo był zimowy, teraz jest wiosenny, tak, letni będzie.
13: Tak, a poza tym też promując siebie, szkołę, wychodząc do środowiska, już pokazujemy naszym potencjalnym kandydatom, co jest specyfiką naszej szkoły, jak szkoła pracuje. I my jako kadra, ja jako dyrektor, wychodzimy z założenia, że najlepiej jest pokazać szkołę codzienną, czyli jak ta szkoła pracuje. I dlatego też mamy drzwi otwarte. Jest to bardzo modna forma i powiem praktyczna, jeżeli chodzi o drzwi otwarte. My w tym roku, podobnie w latach minionych, takie drzwi otwarte mamy cykliczne.
12: Co kilka tygodni.
13: Tygodni, tak. Chcemy pokazać po prostu, jak pracujemy, a że jesteśmy szkołą dla dorosłych i zdajemy sobie sprawę, że duża liczba osób pracuje już zawodowo,
12: a
13: chciałyby te osoby przekwalifikować się, czyli zdobyć nowy zawód lub podwyższyć kwalifikacje, które już posiadają, to na pewno znajdą dla siebie czas godzinę, dzień, gdzie będzie można odwiedzić naszą szkołę. Aż dzisiaj już właśnie serdecznie zapraszam.
12: Tutaj widzimy do wyboru do koloru,
13: tak,
12: terminy.
13: Tak, tu mam przed sobą taki plakat, który mówi o drzwiach otwartych szkoły w naszym Medyku i najbliższe drzwi otwarte będą 6 marca, a potem 20 marca. I celowo zrobiliśmy w godzinach od 14 do 17. Są zajęcia, też zajęcia popołudniowe u nas w szkole, ponieważ kształcimy zarówno w formie dziennej, stacjonarnej, jak i zaocznej. Jest to piątek, więc można wybrać się do szkoły medycznej, do nas tutaj na Narutowicza 53 i zobaczyć, jak nasi słuchacze uczą się, czyli gdzie odbywają się zajęcia, jak wygląda szkoła. Można porozmawiać z nauczycielami. Ja jestem również do dyspozycji. Możemy porozmawiać, pokażemy szkołę, pracownię. Możecie Państwo przygotować dla nas pytania. I to będzie takie spotkanie właśnie robocze.
12: Tu widzimy też terminy w kwietniu, w maju, w czerwcu.
13: Tak, w maju i jeszcze w czerwcu. Dodam jeszcze, że w maju planujemy niespodziankę, to znaczy to jest niespodzianka, która odbywa się każdego roku, jednakże w tym roku została przesunięta na miesiąc maj. To będzie Dzień Medyka. Czyli medyk znajdź dla siebie miejsce. Nie będę mówiła o szczegółach. Myślę, że to będzie bardzo interesujące spotkanie. Będzie już to miesiąc maj, wiosna, ciepło. Chcemy coś dla Państwa zorganizować, atrakcyjnego oczywiście, pod kątem służb medycznych i przygotowujemy ciekawy temat.
12: Wspomniała Pani o tym, że dzisiaj zawody medyczne są szczególnie potrzebne. Jak zmieniło się zainteresowanie w ostatnich latach, młodych ludzi szczególnie, zawodami medycznymi?
13: Powiem tak, do zawodów medycznych przychodzą osoby, mniej jest już osób, które wybierają kierunek, jeszcze nie orientując się, mało orientując się, co jest specyfiką tego zawodu. Czyli bardziej jest świadomy wybór. To są osoby, które chcą pracować z człowiekiem, z podopiecznym chorym, z problemami zdrowotnymi. A zainteresowanie jest coraz większe tymi zawodami, szczególnie takimi zawodami jak technik elektroradiolog, bo tutaj medycyna bardzo szybko się przecież rozwija i potrzeba techników elektroradiologów, opiekun medyczny.
12: Szczególnie do osób starszych, chorych już, którzy nie radzą sobie sami.
13: A poza tym wiemy, że w tej chwili w szpitalach leczenie, czyli hospitalizacja pacjenta, ona jest krótka. Cykl leczenia, hospitalizacji maksymalnie do tygodnia, 2 tygodni. Tak samo, jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne. Natomiast jest to potem już przechodzi na opiekę domową. Pacjent w domu czuje się lepiej, jest u siebie i tu są możliwości właśnie takie duże dla opiekunów medycznych, dla techników masażystów. My żyjemy dłużej, mówi się o postępie cywilizacji, ale też widzimy, pomimo że mówimy, cieszymy się z tego właściwie, że człowiek żyje dłużej, jest dłużej sprawny intelektualnie, fizycznie, ale mamy jednak do czynienia z chorobami cywilizacyjnymi. Czy to choroby układu nerwowego, czy choroby układu sercowo-naczyniokrążeniowego, ale też wypadki różnego rodzaju lokomocyjne. Choroby właśnie, tak jak wspomniałam, takie dotyczące układu nerwowego, choroby przewlekłe powodują, że pacjent wymaga opieki w domu i wymaga dłuższej terapii rehabilitacyjnej. I tutaj są bardzo szerokie możliwości dla techników masażystów. Ale Powiem też, że na przykład w takim zawodzie jak technik usług kosmetycznych społeczeństwo chce ładniej wyglądać, chce być zadbane, nawet jeżeli jesteśmy chorzy. Kiedyś jeszcze wstecz, z 30 lat wstecz, być może to było już, ale było to rzadziej, że osoba właśnie przewlekle chora, czy nawet właśnie z postępującą demencją. Przecież wiemy, że jest takie założenie dla zdrowia, dla tej sfery psychicznej, lepszego samopoczucia, aby nie ograniczać tej higieny człowieka do toalety, ale właśnie, żeby ta osoba czuła się tak, jak była, jak sama potrafiła o siebie zadbać, gdy była jeszcze w pełni sił fizycznych i psychicznych.
12: A czy widzą Państwo potrzebę edukacji w konkretnych specjalizacjach i zainteresowanie konkretnymi specjalizacjami?
13: Tak. Uważam, że zdecydowanie tak. I tutaj ponownie chcę się zatrzymać na techniku usług kosmetycznych. Zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Często ludzie, a szczególnie młodzi ludzie, gdy rozpoczynają się problemy takie dotyczące dojrzewania, problemy skórne, ale też w zakresie profilaktyki osób dorosłych. I tutaj jest bardzo duża rola do spełnienia technika usług kosmetycznych, kosmetologii, dbając o, pielęgnując skórę, ale też właśnie ta edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. To jest bardzo istotne. Właśnie to, jak wspomniałam na początku o zawodzie, o tej profesji, jaką jest podolog. Pielęgnacja właśnie taka systematyczna stóp, aby nie występowały potem powikłania, czy poważniejsze problemy zdrowotne stóp. Czy też taki zawód jak terapeuta zajęciowy. Jest to wspaniały zawód, ponieważ jego rolą jest praca nad osobą chorą, której zadaniem jest przywracanie tej osoby do sprawności sprzed choroby. Nawet jeżeli się do końca nie uda człowiekowi choremu być tak sprawnym, gdy był jeszcze zdrowy, czy to po wypadku, czy w wyniku choroby przewlekłej. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby terapeuta zajęciowy nie wchodził do zespołu terapeutycznego, jak na przykład jest psycholog, pielęgniarka, lekarz, psychiatra. Tam jest to niezbędne. A przecież coraz więcej powstaje takich ośrodków. Mamy też tu w Inowrocławiu i to jest bardzo dobrze, że mamy jak warsztaty terapii zajęciowej, czy domy dziennego pobytu, wspaniale też działający środowiskowy dom samopomocy tutaj w Inowrocławiu, czy przystań nadziei. Ja tutaj nie promuję tych placówek, my z tymi placówkami współpracujemy od lat, ale wiem, ile one czynią dobra. Oczywiście tam są też nasi słuchacze z nauczycielem, jakie to jest ważne dla seniorów, gdzie ten zawód ma szerokie możliwości właśnie pracy z podopiecznym.
12: Pani dyrektor, tytułem końca kilka słów do naszych odbiorców, słuchaczy. Dlaczego właśnie teraz postanowiliby, no tutaj pani rola już wchodzi, żeby postanowili przyjść do naszego medyka na nabór?
13: Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie osoby, które chciałyby pracować w przyszłości z podopiecznymi, z pacjentami, chciałyby pracować w aptekach, chciałyby być opiekunem medycznym, czy też opiekunką dziecięcą, czy terapeutą zajęciowym, czy higienistką stomatologiczną, o której być może tutaj mniej mówiłam, czy też podologiem, technikiem masażystą, technikiem sterylizacji medycznej, to wybierzcie Państwo szkołę medyczną w Inowrocławiu. Szkołę, która zapewni Państwu dobry start w zawodzie. To jest, przygotujemy Państwa solidnie do pracy. W pierwszej kolejności przygotujemy do egzaminów zawodowych. Dodam, że mamy 100% zdawalność egzaminów teoretycznych i praktycznych, że będziecie Państwo czuć się w szkole dobrze, że poczujecie smak nauki, ale takiej, gdzie nauka będzie dla Państwa przyjemnością. I zdobędziecie jeszcze Państwo coś więcej. Na pewno serdeczną atmosferę, na pewno chęć wsparcia w sytuacjach trudnych i że warto przyjść, żeby się przekonać, czy podejmiecie decyzję o przyjściu do naszej szkoły, która stanie się Waszą szkołą, bo takie jest zawsze moje założenie.
11: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą o nowych salach, planach szkoły na najbliższe miesiące oraz o nowych inicjatywach. Co nam zdradziła? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradiu Inowrocław, a wraz ze mną tradycyjnie pani dyrektor Akademii Szkolnictwa, pani Halina Peta. Dzień dobry, pani dyrektor.
14: Dzień dobry, witam.
0: Pani dyrektor, spotykamy się po tym miesiącu, nawet dwóch miesiącach obiecanych, no bo się co chwila coś dzieje tutaj w regionie. W Akademii Szkolnictwa. Co dzisiaj na ten, można powiedzieć, już wiosenny, ale też już czasami letni czas, bo jak słońce przygrzeje, to naprawdę jest ciepło, jest największym atutem Akademii Szkolnictwa. Co się zmieniło przez te kilka miesięcy? Bo słyszałem, że się zmieniło parę rzeczy.
14: Trochę się zmieniło na wyniki jednego konkursu, właściwie dwóch konkursów. Jeszcze czekamy do końca kwietnia. Mam nadzieję, że niebawem będą znane. To, co już na pewno mogę powiedzieć, co będzie atrakcją dla obecnych absolwentów klas ósmych, jak również do uczniów naszej szkoły. Wprowadzamy innowację pedagogiczną, polegającą na tym, że uczniowie naszej szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy i będą przygotowywani do wykonywania mobilnych zawodów. Czyli każdy zawód ma już opracowany program nauczania, także będą kucharze, fryzjerze, każdy zawód praktycznie będzie wiedział, w jaki sposób po ukończeniu szkoły rozkręcić swój własny biznes w formie mobilnej. Nie wszystkim pasuje właśnie na sposób, na miejsce zamieszkania, wykonywania pracy stałej, albo nie ma takiej pracy, albo akurat no nie każdy w danym momencie na coś takiego gotowy. Będzie przygotowany do wykonywania mobilnego zawodu. I to się wiąże też, że uczniowie naszej szkoły po ukończeniu szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy.
0: Także, duża innowacja.
14: Duża innowacja, też duża potrzeba, bo sądzę, czasy są jakie są i trzeba wychodzić frontem do klienta i sądzę, że mobilne zawody to są zawody przyszłości i trzeba w tym kierunku iść i inwestować.
0: No widzę cały czas tutaj z przytupem, co chwila jakieś zmiany się dzieją, co chwila coś się dzieje. Pani dyrektor, które sale w ostatnich kilku miesiącach znacząco się zmieniły? Pani dyrektor, te zmiany w naszych szalach, w salach Akademii Szkolnictwa, co się z nimi wiąże?
14: No przybyła teraz, już jest na 99-10% gotowa świetlica do terapii dla uczniów, wyposażona w profesjonalny sprzęt. Tam będzie praca pedagoga, psychologa, także uczniowie będą mieli oprócz fachowej opieki takie merytoryczne ze strony nauczycieli, także bardzo profesjonalne i komfortowe wyposażenie i sądzę, że to bardzo będzie sprzyjało wyciszeniu uczniów i rozwojowi psychicznemu, emocjonalnemu, także w tym kierunku już naprawdę bardzo ładne, nowoczesne pomieszczenie.
0: A tobie, pani jako pani dyrektor, na czym najbardziej zależy? Na tym rozwoju, na tych wynikach szkoły, czy właśnie na tej atmosferze takiej swobodnej, która no króluje w tej szkole?
14: Wszystko jest ważne, ale nie ma wyników, nie ma klimatu szkoły, bez dobrej atmosfery szkoły. Właściwe stosunki międzyludzkie są podstawą do sukcesu, do rozwoju, a przede wszystkim wydaje mi się, że to jest inwestycja w przyszłość. Uczeń, który jest stabilny emocjonalnie, który po prostu potrafi mu się wtedy dobrze uczyć, rozwijać, bo to jest baza. Nawet jak nam się wydaje, że uczniowie mają tam gorsze wyniki i tak dalej, nie zawsze wyniki są miarą sukcesu ucznia. Czasami warto zainwestować w jego rozwój emocjonalny, bo to jest baza na przyszłość. Wiedzę zawsze można uzupełnić. Tak jest moje zdanie. Na pewno jest klimat, atmosfera, dobre wyniki w nauce, ale wyniki nie są najważniejsze. Takie moje zdanie było, jest i będzie.
0: Wszystko się składa w jedną całość. Jest kilka czynników, żeby to wszystko, jak to się mówi, wyszło na plus tej edukacji. Ale atmosfera i uczniowie, te szkoły są też ważni. Pani dyrektor, na co stawia Akademia Szkolnictwa w najbliższym czasie?
14: Nie tylko na rozwój. Czekamy teraz na wyniki bardzo ważnych konkursów. Jeden kompas młodego obywatela, kompas to jest projekt ministerialny, drugi też projekt jest profesjonalna szkoła roku. No czekamy na wyniki, no jestem sama ciekawa, ale na pewno będziemy tutaj stawiali w przypadku kompasu młodego obywatela na tradycję, na zdrową żywność, na i to trochę to w kierunku edukacji prozdrowotnej, ale także głównie w kierunku zwiększenia świadomości ucznia. Co jemy, na co zwracać uwagę w naszym codziennym menu, żeby to uczniowie sami widzą. Teraz właśnie inwestujemy w bardzo rodzime rasy, rodzime produkty i sami zauważają, że ten smak mięsa jest trochę inny niż ten, do którego są przyzwyczajeni. Także w tym kierunku idziemy, takie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
0: Na różnych szczeblach się rozwijamy, cały czas słyszę.
14: No nie ma innego wyjścia. Jest kilka zawodów i każdy zawód musi mieć swoją ścieżkę rozwoju i w miarę możliwości, w miarę ogłaszania konkursu, programu staramy się w nich uczestniczyć, żeby uczniowie w każdym zawodzie mieli swoją ścieżkę rozwoju.
0: Pani dyrektor, a co naszą tutaj placówkę Akademii Szkolnictwa wyróżnia, no, na tle innych? Mamy licea, technika, też szkoły zawodowe.
14: A nie mi o tym mówi, to jest już sprawa organu prowadzące, sprawa opinii, ale moim zdaniem sam fakt, że uzyskaliśmy ten tytuł Orła Edukacji, który się uzyskuje na podstawie opinii uczniów, opinii rodziców, świadczy o tym, że opinia o szkole jest bardzo dobra. A co za tym idzie, codzienna praca, jaka jest w szkole, zostaje przez uczniów, rodziców doceniona. I to jest właściwie taki wykładnik, bo nie mi mówić o sprawy z innymi szkołami. Każda szkoła ma swoją ścieżkę rozwoju, jaką sobie organ prowadzący, jaką sobie dyrekcja brała. Jeżeli wiedzą, że to jest ta ścieżka rozwoju, to wszystkim życzę powodzenia, jak każdy się rozwija, tak jak czuję to w sercu.
0: A które kierunki kształcenia dzisiaj są najpopularniejsze w tej szkole? No pani takim okiem pedagoga.
14: Tak, patrząc po naborze, to no, na pewno w

0: Tak jest w każdej szkole, sądzę. Jest w każdej szkole, każda na miarę swoich możliwości i pomysłów robi to, co może. I tak wszystkim życzę, żeby tak każdy się w tym wszystkim realizował tak jak my, bo to nas cieszy, że coś się dzieje i mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie pójdzie. To, co mogę na to na koniec, może nie na koniec, ale...
1: Jeszcze się nie rozstajemy, spokojnie.
0: Po prostu tak postanowiłam opisać to, co dotąd było w tej szkole robione i taką małą, wydać niewielką publikację. Każdy dzień jest nową lekcją. Bo tak faktycznie jest. Nigdy nie wiemy, co nam przyniesie kolejny dzień i z każdego dnia wyciągamy wiedzę i naukę, co robi dalej. Także mam nadzieję, że to będzie taka dosyć przyjemna lektura dla osób, które rozpoczynają pracę w kadrze kierowniczej szkoły, jak również dla tych, którzy chcą podpatrzeć, pomyśleć, jak to można codzienny dzień trochę zmienić w oparciu o obserwacje otoczenia.
1: A ile czasu pani zajęło pisanie tego?
0: Ja wiem, gdzieś około miesiąca.
1: Ile stron?
0: Tak się jest, niewiele, tam 50 stron, to jest tam niewiele, ale to nie chodzi o ile stron, chodzi o takie podzielenie się swoimi takimi przemyśleniami. No i tak postanowiłam i tak zrobiłam.
1: A co pani okiem pedagoga, ile pani już lat jest w branży, że tak powiem?
0: No prawie tyle, ile żyję, czyli 50 lat jestem w branży, czyli przeżyłam już różne reformy, różne tutaj nowości edukacyjne i z każdej reformy coś wynika. Nie wszystko nam się podobało, wszystko zawsze jest, gdzieś prawda jest pośrodku, ale ważne, żeby z każdej reformy, z każdego pomysłu tutaj rozwoju edukacji wybrać to, co jest dla nas najlepsze i co z tego skorzystać.
1: Pani dyrektor, tutaj widzimy lata doświadczeń, nawet dekady doświadczeń. Czy było coś, co pani zaskoczyło? Ile tu pani już jest w tej placówce, w Akademii Szkolnictwa?
0: No to już jesteśmy 13 rok.
1: W tym miejscu?
0: Tak. Czy zaskoczyło? No do co chwili coś zaskakuje. Tak, tytuł tej publikacji. Każdy dzień jest nową lekcją i nigdy nie wiemy, co nam przyniesie. Starczy, że przyjdzie inny skład uczniów do szkoły i już musimy z tego wyciągać wnioski, już musimy się dostosować. Każde nowe pokolenie, co rozpoczyna szkoły, jest innym pokoleniem. I musimy też brać pod uwagę ich zachowania, ich doświadczenia, jakie mają. To musimy modyfikować nasz sposób podejścia do ucznia. To jest wszystko jest bardzo ruchome. Tutaj nie ma statystyki i to, co kocham, że tu się ciągle coś dzieje i ja bym nie umiała pracować tak za biurkiem typowo i dokumenty wypełniać, to byłabym chora. Chyba musi się coś dziać, żeby się rozwijać.
1: Czyli mamy podobne charaktery. Jak jeden, dwa dni się nic nie dzieje, to już nerwówka.
0: Tak, dokładnie.
1: A jak nasza placówka przygotowuje młodych ludzi na te realia rynku? No bo wiadomo, dzisiaj z poszukiwaniem pracy jest trudno. Niektórzy ludzie wysyłają 200, ostatnio widziałem taki filmik, 200, 250 CV i nic nie dostaje. Nikt z nich nie dostaje odpowiedzi, a może dwie, trzy odpowiedzi, no że się nie dostali. Jak pani to postrzega?
0: No to jest zupełnie inaczej. Co roku mieliśmy tak od 2 lata wstecz, po kilkanaście, czasami po kilkadziesiąt podań. W tej chwili nie mam ani jednego podania o pracę, czyli w kierunku nauczycielskim to zupełnie wygląda inaczej. Na pewno brak nauczycieli do pracy. I też szukam w niektórych tutaj przedmiotach, ale w każdym razie jest na pewno brak nauczycieli do pracy, o czym świadczy brak podań, co było kilka lat temu jeszcze nie do pomyślenia.
1: Czyli można powiedzieć, w niedobrym kierunku to cały czas zmierza.
0: No na pewno nie jest na tyle atrakcyjny zawód nauczyciela, żeby byłoby kilku chętnych na jedno miejsce, jak to drzewiej bywało, że tak powiem.
1: Może te właśnie płace ich zniechęcają, no bo się mówi, że o Jezu, nauczyciel tak mało zarabia czasami, a niektórzy mówią, że wręcz przeciwnie.
0: No jak ktoś idzie w tej branży, to powiem szczerze, do zawodu nauczyciela nie przychodzi się dla pieniędzy, to jest stara prawda jak świat. To musi być pasja, bo wtedy się człowiek realizuje, chociaż nie ukrywam, wynagrodzenie jest bardzo ważne, to jest podstawa naszej egzystencji i nigdy te płace nie były za wysokie, a mimo wszystko to się wszystko rozwijało. W tej chwili widzimy, że pomimo zapowiadanych podwyżek i tak dalej, nie ma zbyt wielu chętnych do pracy w tym zawodzie. I to jest taka największa bolączka na chwilę obecną. To chyba potwierdza nauczyciele, dyrektorzy wielu szkół, że w tym kierunku jest taki trend, że brak nauczycieli do pracy.
1: A z kim

0: Akademia Szkolnictwa współpracuje cyklicznie z jakimi firmami, pracowniami?
1: Współpracujemy z naszymi pracodawcami, którzy właśnie utrudniają się uczniowie, odbywają praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy z dużymi firmami, takie jak Barbara Loic, czy firma Imago, czy Autostyl, tutaj, gdzie mamy bardzo wysoko wykwalifikowane, wyposażone zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalny tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago, no to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty, to łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
0: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
1: Zdarza się.
0: Bardzo dobrze. Też tak, czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
1: Póki co sobie radzę.
0: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
1: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przypada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98 i 1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe sale, ambitne plany i sporo ciekawych wydarzeń przed uczniami Akademii Szkolnictwa. O tym wszystkim rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą. Co usłyszeliśmy? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradio Inowrocław.
1: Zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalny tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago, no to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty, to łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
0: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
1: Zdarza się.
0: Bardzo dobrze. Też tak, czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
1: Póki co sobie radzę.
0: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
1: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przypada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek, aż po współczesną szkołę. Udało nam się zrobić stare zdjęcia, wywiady, także taka lekcja historii. Historia zatoczyła koło dokładnie dzisiaj 50 lat, są też tam dzisiaj, w tym roku 50 lat. Są też pomysł był na to, żeby to uwiecznić taką, że zresztą to w tym filmie słychać, że właśnie takie smętne wypowiedzi. No teraz już tylko wszystko do wyburzenia, już nic nie pozostanie po tej naszej fabryce, ale okazuje się, że nie, że w te mury tchnęło nowe życie i mam nadzieję, że tak będzie.
0: A stary budynek gdzie się mieścił?
1: Tutaj, gdzie jest szkoła.
0: Tutaj cały czas w tym samym miejscu.
1: Tak, zobacz, ten film pięknie pokazuje, jaka zaszła transformacja tych budynków, tych sal, pomieszczeń. I to trochę takie sentymentalna podróż, ale z dobrym happy endem.
0: Ale to musimy obejrzeć. No
1: nie ma innego wyjścia.
0: A ja bukietu nie wziąłem na tę rocznicę, co teraz?
1: Nie, to jest błąd.
0: Muszę iść do kwiaciarni szybko i nadrobić zaległość.
1: Przynajmniej do
0: kwiaciarni. Dwa kupię teraz.
1: No, przynajmniej.
0: Pani dyrektor, jakie nowe technologie w tym roku się pojawiły, które właśnie wpłynęły na tą edukację młodych uczniów?
1: No, na pewno będziemy mocno coś inwestować w najnowocześniejsze technologie AI, także staramy się pozyskiwać nowy sprzęt z tymi najnowocześniejszymi technologiami, w tym nam właśnie pomagają te firmy, o których wcześniej wspomniałam. I co chwilę szukamy nowości, chcemy klub cyfrowy założyć i jeszcze wiele pomysłów, ale czekamy jeszcze na wyniki tego konkursu, bo bez wsparcia, jakie jest w ramach tych grantów, to wielu rzeczy nam się nie uda zrobić, ale mam nadzieję, że to się wszystko uda.
0: No trzymajmy kciuki. A jakie dofinansowania wpadły, że tak powiem kolokwialnie, w tym roku i na co?
1: No w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Kłometyki na właśnie ten spotkanie seniorów. To będzie dosyć duże dzisiaj wydarzenie, takie testy mentalne. No i przede wszystkim to, na co liczymy, też na promocję tych wszystkich rodzimych smaków, czyli naprawdę tutaj dużą staranność i dużą wagę przywiązujemy do jakości produktów. Tak jak już wcześniej wspomniałam, uczniowie teraz doceniają, że smak niby taki sam, ale dużo lepszy niż na co dzień mają do czynienia.
0: A jak młodzież reaguje na te zmiany, które się wprowadzacie cyklicznie w naszej szkole?
1: Na początku jest zwykle pytanie, a po co? Ale później jak widzą różnicę, no to jest warto było, fajnie, że to wiemy. Już teraz nie będziemy wyrzucać czegoś do kosza, jak nie zjemy, że to właśnie ten zero waste, ten system taki, że wszystko musi być przerobione, coraz bardziej uświadamiany w sposób naturalny, nie narzucony, ale sami doświadczają, że w tym kierunku trzeba iść.
0: Ale tutaj też integruje się ta szkoła,
1: No przede wszystkim, no integracja, klimat szkoły poprzez takie naturalne działania, to jest podstawa działania w każdej placówce, sądzę.
0: Pani dyrektor, co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Czy właśnie ta pędząca sztuczna inteligencja, czy wręcz przeciwnie, że ona Wam daje większe pole do popisu? No bo to jest szkoła, która, można powiedzieć, w wielu aspektach może ją wykorzystać na plus.
1: No każda nowość niesie szanse i zagrożenia. Ważne, żeby z tego świadomie korzystać, żeby nie zapędzić się, że tylko sztuczna inteligencja i nic więcej, że ona będzie za nas myślała, robiła. Nie, można z nowości korzystać, ale z szacunkiem do tradycji. Trzeba jednak włączyć własne myślenie, że jednak mój udział jest tu dominujący, żeby się nie dać zdominować najnowocześniejszym technologiom, z nich umiejętnie korzystać. W tym kierunku chcemy, żeby było zrozumienie w nauczaniu, żeby uczniowie też to zrozumieli.
0: A jeśli chodzi o nabór, to zwiększa się z każdym rokiem, czy to zależy?
1: No nabór się rozpoczyna dopiero, także zobaczymy, sądzę, że naszym atutem będą te nowości, o których wspomniałam, ale również to, że będzie otwarta zgoda dla szkoły branżową drugiego stopnia, czy uczniowie mają kontynuację po skończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, kontynuować naukę i uzyskać tytuł technika, jak również mogą przystąpić do matury. To jest taka szansa rozwoju, nie zmieniając szkoły, mogę uzyskać także średnie wykształcenie pełne.
0: A ile teraz macie uczniów?
1: 330.
0: No to troszeczkę jest. I wszyscy w zawodach.
1: No tak, wszyscy w zawodach, tu tam ktoś 7 zawodów i w tych zawodach kształcimy. No zobaczymy, ilu z nich przejdzie do szkoły branżowej drugiego stopnia. No zobaczymy, bo to po raz pierwszy ten nabór będzie, także jeszcze nie mam rozeznania.
0: Jak przyciągnąć młodych ludzi do szkolnictwa zawodowego, pani zdaniem?
1: Pytanie trudne, bo jednak jeszcze tkwi takie pożekadło, ty idziesz do zawodówki w różnych szkołach i to tak w pierwszej chwili daje takie nisko samoocenę, ale to się już poprawia. Mam duży kontakt ze szkołami podstawowymi, sam fakt, jak przychodzą chętnie na festiwal zawodu, doświadczają, że to nie jest ten stereotyp szkolnictwa zawodowego, co kiedyś. Tu też może być nowocześnie, może być fajnie.
0: No, widzimy po salach, że jest nowocześnie.
1: I może być też bardzo dobra, fajna przyszłość, tylko trzeba chcieć, jak wszędzie.
0: A jaka jest frekwencja plus minus dziewczyny, chłopacy, na jakich kierunkach? Bo chyba cukiernik to bardziej dziewczyny, czy nie?
1: Nie, to jest akurat tak mniej więcej porówno. No na pewno elektromechanik, stolarz, przewaga chłopców, chociaż nie tylko. Mamy też dziewczyny zawodzie mechanik, w zawodzie stolarz, także to już też trochę zmienia. Fryzjerów w przewadze dziewczyny, ale są też chłopacy. Sprzedawcy za pół na pół jest, ale już nie ma, czy to jest typowo męski zawód, czy nie znajdziemy tam dziewczyny, czy to połudamczki, że nie znajdziemy chłopaka. To się powoli to zmienia.
0: A jakie umiejętności pani zdaniem są kluczowe po wyjściu z tej szkoły? Co rzeczywiście realnie uczniowie zdobywają? I co pani też widzi po tym, jak oni wychodzą z tej szkoły?
1: Przede wszystkim wiedzę z danego zawodu, tą wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną. Umiejętność kontaktu z klientem, bo to jest teraz podstawa, tym bardziej jak teraz przygotować będziemy do mobilnych zawodów, kontakt z klientem jest priorytetem. Bo chcąc zrobić klienta, musimy to nauczyć, właśnie w tym kierunku też te wszystkie nasze zmiany programowe idą, że jednak kontakt z klientem to jest podstawa. No i umiejętność reklamy swoich tutaj działań. Także to jest podstawa działań w tych nowych zawodach. To jest bardzo potrzebne, wszędzie to jest potrzebne i w tym kierunku będziemy nasze tutaj nauczanie kierować.
0: Też organizujecie dużo imprez, dużo takich, można powiedzieć, inicjatyw zrzeszających uczniów, a które właśnie z nich integrują ich najbardziej? Pani, no to jest pani perspektywy, no bo pani przecież widzi te wszystkie imprezy, te wszystkie wydarzenia.
1: Taki największy cykliczny to jest na pewno Festiwal Zawodów, który będzie w maju, to jest cykliczna impreza 13 w tym roku, gdzie będą właśnie prezentowane różne zawody, rozmowa z uczniami klas ósmych i też uczniami między sobą uczą się, jak swój zawód zareklamować. A wszystkie inne mniejsze, typowo takim typowo ekologicznym na lekcjach biologii, jak właśnie wykorzystywać też produkty, jak patrzeć na otoczenie, takie właśnie wszystkie integrują, które dają uczniom możliwość wykazania się. Bardzo jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiona do metody projektu, także też jeżeli będziemy robili w przyszłym roku nowe jakieś działania nawet z edukacji zdrowotnej, chcemy zresztą robić metodę projektu, żeby integrować wszystkie przedmioty, bo w tym kierunku sądzę powinno iść nauczenie.
0: To widzę, że pani cały czas głowa pełna pomysłów, ale pani sama działa, czy ma pani ludzi, sztab tak zwany?
1: W szkole nie ma samodzielnego działania.
0: No i bardzo dobrze.
1: To jest grupa i dzięki wspaniałym zastępcom, wspaniałej całej kadrze pedagogicznej, jakie mam, ale również pracownikom administracji i obsługi. U nas nie ma to, że to jest na tym stanowisku, to tylko kadrze się integruje w miarę swoich możliwości, pomaga, włącza się i to jest wtedy też źródło sukcesu, że wszyscy czujemy to, co robimy, no i kochamy to, co robimy.
0: Pani dyrektor, a jak wygląda codzienność ucznia w Akademii Szkolnictwa? Przychodzi zajęcia, jak to wygląda?
1: No ja w każdej szkole.
0: Macie jakieś, są te praktyczne od razu na początku, czy to zależy od stopnia? Że na początku jest teoria, później jest praktyka?
1: Nie, to jest włączenie teorii z praktyką, także to jest, idzie równolegle. Jest teoria i jest praktyka, także nie ma, że to jest sam po jakimś czasie. To wszystko dzieje się równolegle. I albo są warsztaty szkolne dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą mieć praktyki u pracodawcy, zdrowotny, dajmy na to. I są te praktyki u pracodawcy, to wszystko idzie, to jest tydzień nauki, tydzień praktyki, tak naprzemiennie, także mają równolegle nauczanie i praktyczna naukę zawodu.
0: Czy są jakieś planowane nowe kierunki lub zmiana oferty kształcenia w najbliższych miesiącach?
1: Nie, nowych kierunków nie planujemy. Mamy mniej więcej rozeznanie, jak to wygląda na rynku pracy. Te kierunki, które mamy na chwilę obecną, na co roku, bo co za rok będzie, to nie wiemy.
0: Może nawet już nas nie być. To jest, można powiedzieć, dynamicznej sytuacji międzynarodowej, ale odpukać może będziemy, wszystko będzie dobrze.
1: Niech nie wie, to góra wie najlepiej, a w jej zakresy nie wchodzimy. Te kierunki, które mamy, to kontynuujemy, tylko trzeba udoskonalać formy kształcenia i doposażać pracownię, żeby być z trendem czasu.
0: Tak już zbliżając się do końca, gdzie pani widzi Akademię Szkolnictwa za kilka lat, jeżeli będzie tak świetnie prosperować jak teraz?
1: Sądzę, to miejsce, co mam, jest wystarczające i mam dużo tutaj perspektywy rozwoju. Dobre położenie, dobry klimat i to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to zawsze zazdrościłam szkołom tam zagranicznym, że z każdej pracowni jest wyjście na boisko, to tworzy taki klimat, takie patio i to takie jest takie właśnie to, co mi się tu najbardziej podoba.
0: A to się dzieje w maju, w czerwcu? W Akademii Szkolnictwa jakieś imprezy, coś pani
1: no, w maju jest, na pewno jest festiwal zawodu, to jest duża impreza, ale w czerwcu to jest okres egzaminów zawodowych, także musimy już w czerwcu odpuścić, pomijając oczywiście nawet do szkoły, bo to jest sprawa inna, ale już czerwiec taki jest właśnie miesiącem egzaminacyjnym, w związku z tym ciszej trzeba, żeby były warunki do egzaminów.
0: Co powiedziałaby Pani uczniom, którzy się jeszcze może wahają, czy tu przyjść, czy nie wiedzą?
1: Niech przyjdą, zobaczą, porozmawiają i wyciągną sami wnioski, że szkoła zawodowa to jest szkołą perspektywiczną i można na różnym etapie rozwoju. Znam uczniów, którzy kończą studia, którzy właśnie są też po naszej szkole tutaj branżowej. Także nic nie zamyka nikomu drogi do własnego rozwoju, tylko właśnie wzbogaca w oparciu o to, że ma praktykę zawodową, ma kontakt już z realnym rynkiem pracy. Szybciej dojrzewanie po prostu ci uczniowie emocjonalnie są bardziej osadzeni w realiach życiowych.
0: Panie dyrektor, tytułem końca, czego Pani życzyć na ten 2026, na te zmiany, na te modernizacje, na te plany dalekosiężne?
1: Na pewno zdrowia i dobrych ludzi wokół, których mamy, ale jak jeszcze będą inni dobrzy ludzie, to chętnie przyjmę pod swój dach.
0: Dziękuję Pani bardzo. A kiedy się widzimy następnym razem, żeby może te jakieś większe zmiany były, coś ciekawego było, jeszcze większego do powiedzenia, do zdradzenia?
1: Poczekamy, jak będą wyniki konkursów, bo to jest ważne. Niby kwiecień się kończy, jeszcze nie ma, może jaki będzie tutaj poślizg, ale no zapraszam na festiwal zawodu, bo plany są ciekawe, także zapraszam.
0: A moim gościem, a raczej ja byłem gościem Akademii Szkolnictwa, była Pani dyrektor tej placówki, Pani Halina Peta. Dziękuję Pani dyrektor.
1: Dziękuję również i zapraszam.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
9: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebena to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was, nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Curry Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko ma.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. O reklamie.
0: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy.

To Kizo z numerem Disney w Meloradio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

0: Tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

Reklama. Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98,1 FM.
10: Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie, od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Poglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś, to chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Muszę poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan, a do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: Po reklamie.

Mike Porycasso z numerem Inside the Lines w Melo Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2020.

26. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, BB Rexa.

0: Jest to Ava Max z numerem The Model w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy Cię również gorąco i do Was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla Was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują Ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre Melo z klubową muzą

0: Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna do Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Ino Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.
17: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungsteofilius London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00. To są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria and the Dusty Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: portalem KI24info.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria/solna.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
13: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
16: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
19: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
22: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
23: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Korek.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia. Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
20: Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: 13, ale leci, przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze, wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku, a wśród nich Cyril, który za chwilę, czy oni, No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Us.

0: Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
2: Yeah!
1: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Yeah.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
9: O reklamie.

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland dzisiaj. John Newman, punktualnie o 20 u nas. A to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kofan w Melo Radio. Dobijamy do 14:00, szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Po reklamie. Melo Radio Ilo Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Dobrze, że jesteście. Bardzo dobrze. Mamy dużo muzyki, którą was trochę podkręcimy wszędzie, gdzie jesteście. Tylko dajcie znać, co tam u was. Słonko wychodzi w centrum Polski. Czy u was też pogodnie? Candy Night, Jesus Priest dla was.

Sony Fodera, Crystal My Loving w Melo Radio. Tak, Sony Fodera to jest niezwykły gość, bo w tym roku pojawi się na dwóch najważniejszych chyba dla nas wydarzeniach EDM, i tych w Polsce, i tych za granicą, bo i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival zagra, a my będziemy tam razem z wami. To już sobie sami wybierzecie destynację. My Loving w Melo Radio przed Momerem, a Deoro już teraz numerem 5 Hours.

0: duetu Benjamin Rantakokko. Jak zapamiętaliście, to jesteście mistrzami. To po prostu Eben, gość, który przed chwilą prezentował wam numer zatytułowany Hollow, pochodzi z Finlandii, a jego numer pod koniec zeszłego roku już stał się wiralem na TikToku i dotarł właśnie na naszą antenę. Dużo emocji w jego muzyce jest i to lubimy. Lady Gaga za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez

0: to promocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka. W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Gigi Agostino, no takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.
1: Meloradio, Wrocław, na 98,1 FM.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico. Brico-marsze. Brico-marsze. Nasze ceny rządzą.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
16: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
17: Yeah!

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kimś, z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Sebie, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo sił.

0: To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Apina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: 2749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: O reklamie.

to sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś

0: I tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest before przed dobrym melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć muchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
2: Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradio. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No, ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

To Toby Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu nie zabraknie najlepszej muzy. No i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sony Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: to Heaven w Meloradio jeszcze przed 19. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
1: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
0: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
1: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
0: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
1: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
0: Zadzwoń 570 771 571.
1: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi mikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: O reklamie.
8: Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to Before przed dobrym Melo. Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

i Teofilius London, tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków, no jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 od Meloradia, co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa, zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a to

Don't Wanna Go Home w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 19, a u was co dobrego przy tym wieczorze? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ja już tam zaglądam, a u nas za chwilę Olivia Adams.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
0: O reklamie. Ej.

Deadly Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
3: It's always nice to have him on the main stage. Tomorrowland brothers and sisters, please welcome the one, the only, John Newman.

0: Christoph, I see you, man.
1: The best of Tomorrowland. Melo Radio.

How you feeling? Let's do it.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Tirexa,
1: żeby zaskoczyć
2: swoją siostrę na urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info.

0: fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem K24Info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, wita was Skytech. To 71. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromise. Numer nazywa się Ocean, już teraz w This is Skytech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy. This.

słuchacie, this is Skytech. Odrobina nostalgii, Major Lazer i Light It Up w remiksie Wild Crow. Tuż przedtem Vali Mo's In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja High Star The Power w remiksie DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Melo.

Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i V

Dobre Melo w Meloradiu. Melo. Prawdziwe

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl. Czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim